Państwo mają jeszcze na coś ochotę? No dobra.

Dziękuję.

Przyzwoli.

Resolution 1441. La resolución 1440.

śmieją przy wodzie, a sam pasterz siedząc w chłodzie gra w piszczałkę proste pieśni, a faunowe skaczą leśni. Za tym sprzętna gospodyni o wieczerzej pilność czyni, mając doma ten dostatek, że się obejdzie bez jatek. Ona sama bydło liczy, kiedy z pola idąc ryczy. Ona jej spuszczać pomoże, męża wzmaga jako może. A niedorośli wnukowie, chyląc się ku starszej głowie, wykną przestawać na male, wstyd i cnotę chować wcale. Dzień tu, ale jasne zorze zapadłyby znowu w morze, niżby mój głos wyrzekł wszytki, wieśne w czasy i pożytki.

0: Czas Kultura. Radio Jazz Kultura.
1: Patronem oraz mecenasem Radia Jazz Kultura jest
2: Muzeum Krakowa. Razem wspieramy kulturę.
3: Dzień dobry, witam serdecznie na antenie Radia Jazz Kultura. Ja się nazywam Dorota Halberda, rozpoczynam cząstki elementarne. Dawno się nie słyszeliśmy w studio przy Placu Mariackim w Krakowie na żywo, no ale były ku temu powody, tudzież powód ważny i potrzebny dla odnowy, resetu i regeneracji, szczególnie umysłu. Byłam na urlopie i trochę się tym dzisiaj pochwalę, ale bardziej w charakterze rekomendacji i polecenia podróży szlakiem wystaw, czy też architektury. Jedna planowana wystawa, a druga niespodziewana, ale będzie też trochę więcej innych rzeczy. Muzyki oczywiście nie zabraknie, a rozpoczniemy dość wolno i może i nietypowo, ale w odpowiednim kontekście.

Max Richter i De Profundis. Dobór utworu nieprzypadkowy. Chciałam wprowadzić was trochę kontemplacyjnie do tego, o czym za moment powiem, a do wystawy Marka Rotki w Florencji, w trzech destynacjach tego miasta. De Profundis Clamavi ad Te Domine. Tak w psalmie 130 w Biblii wykrzykuje: z głębokości wołam do ciebie, Panie. Max Richter był fanem Marka Rotki, wypowiadał się wielokrotnie na jego temat, na jego twórczości. W zasadzie sens tych wypowiedzi dotyczy tego, jak Mark Rotko używa przestrzeni właśnie jako kontemplacji i odwołania się do takiego głębokiego sensu, samego dna doświadczenia. Polecam bardzo serdecznie odwiedzenie tych trzech miejsc we Florencji, czyli miejsc Palazzo Strozzi, klasztor San Marco oraz Bibliotekę Laurentyńską z westybułem zaprojektowanym przez Michała Anioła. To są miejsca, gdzie Rotko też przebywał jako malarz, abstrakcjonista, abstrakcyjny ekspresjonista, właściwie można by uściślić, no a jest uznawany za jednego z najważniejszych malarzy XX wieku, właśnie reprezentującego ten kierunek, no ale szczególnie sławę, szczególną sławę zyskał, no jako już taki dojrzały twórca, przechodząc różne metamorfozy, no i jakby otwierając się w pełni na emocjonalne odbieranie jego prac przez praktykę color field painting, czyli dużych barwnych plam, często przenikających się wzajemnie, które jak sam autor przynajmniej chciał, tudzież sugerował, że aby w pełni odbierać te prace, należy oglądać je z bliska, z odpowiedniej odległości, nie przekraczającej tam 40 kilku centymetrów. No i tu rozpoczyna się opowieść o tych miejscach. W Palazzo Strozzi nie jest to za bardzo możliwe, jeśli chodzi o stanięcie i swobodną kontemplację prac, chociaż przy odpowiednim programie umysłowym, czy też próbie wyłączenia pewnych elementów, które rozpraszają, czyli często i ludzi, i innych rzeczy, które znajdują się na wystawie, czyli ochronnych słupków, które wyznaczają granice, podłogi, która zupełnie nijak się ma do obrazów, która niestety kolorem próbuje konkurować z barwnymi plamami Rotko, ale nie da się konkurować z taką twórczością, więc przy odpowiednim wyłączeniu pewnych plam, które się pojawiają, rozpraszających, można próbować naprawdę cieszyć się. I tak mi się udało cieszyć się tymi pracami podczas oglądania samych obrazów w Palazzo Strozzi, choć nie jest to łatwe. Prawdziwe doświadczenie rozpoczyna się w dwóch pozostałych miejscach, czyli we wspomnianej Bibliotece Laurentyńskiej oraz klasztorze San Marco, gdzie w poszczególnych celach przeznaczonych wcześniej dla zakonników, można było spotkać się z obrazami Fra Angelika, do których Rotko sam się odwołał, a pochłonęła go twórczość zarówno renesansowych malarzy florenckich, ale i także wcześniejszych, którzy tworzyli w tamtych czasach, w tamtym miejscu. I zestawienie prac obok tych właśnie sprzed kilkuset lat w małej celi
I w okresie dla mnie, wówczas świątecznym, czyli w okresie Wielkanocy, gdzie Fra Angelico prezentuje przedstawienia ukrzyżowanego Chrystusa, niezależnie od tego, czy jest się osobą wierzącą, czy niewierzącą, sama tradycja chrześcijańska, czas, kiedy ogląda się te prace w zestawieniu i jak Rodko reaguje na nie, są wyjątkowym doświadczeniem, głębokim, unikalnym. To moje. Dzielę się nim z wami. Szczególnie też polecam właśnie tą możliwość obejrzenia w Bibliotece Laurentyńskiej. Jest to też znakomita konfrontacja prac, zaledwie dwóch umieszczonych tamże. Mianowicie Michał Anioł zaprojektował wejście do czytelni tejże biblioteki jako moment wyciszenia i skupienia, dlatego użył ciemnych barw marmuru, kamienia, poważnych, można by rzec posępnych schodów, które wprowadzają do miejsca jasnego, którą jest czytelnia podzielona na ławki przeznaczone do czytania świeckich filozofów, świeckich myślicieli oraz na część do czytania myślicieli świętych, tudzież związanych z religią, głównie chrześcijańską. I tamże w tym przedsionku, w cudzysłowie, choć to myślę, że za słabe określenie, w westybule są zamieszczone dwie prace Rodko. I ten kontrast dwóch kolorowych prac o pięknych kolorach, trzeba to zobaczyć, w tym ciemnym, wyciszającym miejscu, naprawdę sprawia, czy skłania do podróży właściwie, do podróży emocjonalnej, podróży w głąb tego, co działo się kilkaset lat temu, jak pracowali, jak myśleli ówcześni też myśliciele, czy też twórcy, architekci, malarze, bo też w Bibliotece Laurentyńskiej możemy spotkać prace Vasariego i innych twórców renesansowych. To zestawienie jest wyjątkowe. Dlatego polecam obejrzenie tej wystawy, która bodajże będzie czynna do sierpnia, jak nie września tego roku. Jest jeszcze czas, warto się tam wybrać. No ale żeby nie przeciągać tej długiej mojej wypowiedzi, pozwolę sobie troszkę odbić muzycznie, no ale także odwołać się do utworu, tudzież wykonawcy, którego lubiał Rodko, bo lubiał słuchać muzyki klasycznej generalnie, między innymi Mozarta, ale także twórców na przykład swingowych, jak Benny Goodmana. I w tym przypadku posłuchamy utworu Why Don't You Do Right z udziałem Peggy Lee.

Peggy Lee, Why Don't You Do Right, to jedna z piosenek i repertuar, który Rodko pozwalał sobie puszczać czasami przy tworzeniu swoich prac, ale jednak częściej odwołał się do bardziej harmonijnej klasyki. Mark Rodko, polecam wystawę, która jest retrospektywą, ponieważ też pokazuje jego proces zmiany, co jest bardzo ważne we Florencji. Ten proces zmiany, szczególnie właśnie w tej pierwszej destynacji Palazzo Strozzi, czyli jego figuratywne przedstawienia, albo takie stricte bardzo jeszcze wczesne, abstrakcjonistyczne. No i później to formowanie się już kolor field painting, no ale przypominam jeszcze, że Rodko podkreślał, że jego twórczość i jego obrazy nie są abstrakcją, tylko wyrazem podstawowych ludzkich stanów, takich jak tragizm, ekstaza czy samotność. To był właściwie cel tej podróży, mojego urlopu, oprócz samego odpoczynku mentalnego, ale niektórzy mówią, albo też są reprezentantami powiedzenia, nie cel jest ważny, a droga. I w tejże drodze miałam okazję trafić do także wspaniałego miasteczka Siena obok Florencji, parę kilometrów, do którego jedzie się jakąś godzinkę, albo może troszkę więcej, pociągiem. I oto trafiamy na miasto, które było stworzone ręką syna jednego Romusa bądź Remulusa, założycieli Rzymu. I tamże, napawając się, chodząc jednocześnie uliczkami subtelnymi, mniej monumentalnymi w porównaniu do florenckich, chodząc i napawając się tymże miejscem, trafiłam przypadkowo do ciekawej bardzo kamienicy ozdobnej z stiukami, sufitami, z bardzo bogatą ornamentyką, z jakąś zabytkową

studnią i okazało się, że to miejsce jest siedzibą galerii. No i tamże właśnie trafiłam na wspaniałą wystawę włoskiego twórcy, którego wcześniej nie znałam i to robię w tych podróżach, czyli coś zupełnie niespodziewanego, spontanicznego, co daje później wiele satysfakcji. Ta wystawa też trwa. Wystawa artysty Armando Testy właśnie w Sienie, która to prezentuje dorobek. No, artysty, który został uznany za jednego z najważniejszych twórców, uwaga, włoskiej reklamy XX wieku, ale był projektantem, designerem, tworzył instalacje, plakaty, ale również jego twórczość opierała się na pracy z liternictwem, czyli typografią. No, miał nieposkromioną wyobraźnię. Zmarł w 1992 roku, czyli był takim artystą powojennym, ale dał całe spektrum tego, w jaki sposób widzieć jednocześnie twórczość swobodną i wolność w niej oraz jak tworzyć reklamy i te dewizy jego są prezentowane, kiedy przechadzamy się po poszczególnych salach z pracami, które są umiejscowione na kilku piętrach, także i w podziemiach, co jest interesujące. Właśnie w jaki sposób patrzeć na sztukę, także poprzez pryzmat reklamy. Nie ukrywam, że najbardziej chyba podobały mi się prace z literami, ale plakaty, czyli maksimum treści przy minimum formy, przy świetnej wyobraźni i operowaniem też kolorem. Bardzo serdecznie właśnie polecam. No i ten piękny dodatek i taka wisienka na torcie, ale rozpocznę od cytryny, czyli od podziemi, gdzie tamże w takiej piwniczce właśnie ktoś wymyślił, żeby piwniczkę z winem, żeby piwniczce z winem dać takie przyzwolenie, żeby stała się miejscem ekspozycji do instalacji właśnie Armandy Testy, czyli jego słynnej, jak się okazało, cytryny podwieszonej na kablu podłączonym do prądu, w cudzysłowie oczywiście, w wielkim chłodzie, gdzie te wina się właśnie tam sobie leżakowały, nie wiem jak dawno, jak długo, no ale to doświadczenie również podziemne było bardzo interesujące. Z tamtego miejsca wywędrowałam na samą górę i okazało się, że mam przywilej zobaczenia w pełnej krasie miasta Sieny z samej góry, widząc zarówno otoczenie, piękny krajobraz, bardzo zresztą kolorowy i zróżnicowany, bo w takim miejscu jest położona Siena, jak i piękne dachy, wieże z niektórych bardzo też zaskakujących budowli, które w Sienie się znajdują, ze słynnymi także marmurami z Carrary, do których wracam, ponieważ tamto miejsce i ta historia tego miejsca, gdzie wydobywa się najbardziej znany, najlepszy na świecie marmur, i polecam jeszcze raz obejrzenie filmu Brutalista, gdzie zostało to przepięknie pokazane na obrazach tego filmu. Więc tak w tamtym miejscu, które kojarzy się właściwie z kolorem właśnie Siena, ale z sepią, z kolorem cegły, z kolorem brązu pomieszanego, tudzież takiego beżu. No i tu mamy te kontrastowe marmury, biało-czarne, przepięknie zaprojektowane, absolutnie, które wyrastają właśnie spośród ujednoliconej architektury Sieny. Przepięknie również zaprojektowanej, bo architektura tego miasta odwołuje się również do starożytnego układu amfiteatralnego, bym rzekła, ponieważ centrum tego miasta znajduje się jakby w Niecce i tak zwana agora, czy też ten centralny plac wygląda jak amfiteatr, chociaż amfiteatrem de facto nie jest.
Polecam Armando Testa w Sienie, jego także przekrojową wystawę. Dodam także, że ten artysta był twórcą także postaci, która przez wiele lat towarzyszyła w telewizji dzieciom i całym rodzinom. To była taka specjalnie zaprojektowana kukiełka i te filmiki również możemy obejrzeć na tej wystawie. To ja uśmiecham się do tego, co mogę przypomnieć wam i przy okazji sobie, wspominając tą podróż do Florencji, Sieny, ale to nie wszystko. Jeszcze będzie jedna polecajka włoska. Tymczasem wrócimy na muzyczne poletko do Polski, a będziemy rozpoczynać także prezentację nagrodzonych, tudzież nominowanych młodych twórców w kategorii na przykład fonograficzny debiut roku, do Fryderyków jazzowych, tym razem laureat, czyli produkt May Contain na czele z Tymonem Kosmą, jego kolejny projekt tego wibrafonisty, który no, zawłaszcza jazzową młodą scenę. Utwór Ha, ha, ha. Produkt May Contain.

0: Jazz Kultura.
1: Jazz Kultura. Radio Jazz Kultura.
2: Patronem oraz mecenasem radia Jazz Kultura jest
3: Muzeum Krakowa. Razem wspieramy kulturę.
4: Jest godzina 19:34, przy mikrofonie wciąż Dorota Halberda. To są cząstki elementarne w jazz kulturze. No i dzisiaj jest tak bardzo elementarnie, jeśli chodzi o cząstki z mojego życia, moich podróży, w sumie artystycznych, bo ta ostatnia do Włoch była usłana artystami, dlatego teraz bardzo z taką wielką przyjemnością pokieruję was na południe jeszcze Włoch, trochę bliżej Rzymu, ale nie tak bardzo. Mianowicie do pewnego pięknego ogrodu o nazwie Ogród Tarota, który został stworzony przez taką francusko-amerykańską artystkę Nikin de Saint-Fol, no, która pracowała nad stworzeniem takich no, wielkoformatowych rzeźb ceramicznych, które zostały, były wzorowane na, tudzież była to taka artystyczna interpretacja kart Tarota, a szczególnie tak zwanych wielkich arkanów. Sam ogród Tarota znajduje się, to jest jeszcze oczywiście Toskania, w gminie Capalbio. Sama miejscowość nazywa się Garaviccio i tam, że właśnie na wzgórzu powstał ogród, który przenosi nas do zupełnie świata surrealistycznego, bym rzekła, kolorowego, bajkowego, też często z takim przymrużeniem, myślę, oka do świata dorosłych, bo można by stwierdzić, że to taki duży plac zabaw dla dzieci, taki park właśnie, gdzie dużo się świeci, kolorów, wzorów geometrycznych, obłych, organicznych, które się przenikają, można się czasem w nich przejrzeć, można się na nie wdrapać, na te rzeźby wejść do nich, po prostu eksplorować całą tą przestrzeń, ale myślę, że dorośli po prostu także wracają do tych czasów, kiedy wszystko było możliwe i taki jest ten ogród. Do Nikin de Saint-Fol była także zainspirowana podczas tworzenia tych kilkunastu rzeźb na początku lat 70. No, fascynowała się hiszpańskim architektem Antonim Gaudim. Była w Hiszpanii i w Barcelonie i właśnie ten słynny oczywiście park Güell zrobił na niej wyjątkowe wrażenie. I tak, i było to moje takie pierwsze skojarzenie, że oto mamy tutaj do czynienia z podobnym podejściem, ale właśnie ta organiczność, myślę, tych rzeźb najbardziej mnie zafascynowała. Aczkolwiek jak się spojrzy z takiego dużego dystansu i zobaczy taki pełny obrazek tego, co tam się wydarza, to naprawdę można chylić wielki pokłon do artystki, która może i działała czasami na granicy kiczu, a z drugiej strony mam wielki szacunek do jej właśnie wyobraźni, swobody twórczej, wolności, którą potrafiła wyeksplikować przez poszczególne reprezentacje rzeźb umieszczonych w tymże ogrodzie. Absolutnie jest to tak zwane overwhelming, czyli przytłoczenie kolorami, formami. Tam są również i fontanny spadające, schody, korytarze, którymi można się przechadzać. Co metr, co róż, inny kolor, inna forma, inny kształt i relacja właśnie rzeźby do otoczenia albo jednej do drugiej. Bardzo też ciekawa perspektywa oglądana z jednej rzeźby, gdzie można oglądać te kolejne. I z każdego miejsca wydobywa się coś innego, a szczególnie też w tym słońcu okalającym, który pokazuje cienie, jak pięknie później grają. I można to po prostu uchwycić. Czasami oko to widzi, ale najlepszy aparat nie jest w stanie wychwycić tego, co tam się dzieje w danym momencie, na danej wysokości słońca. A to, jak to się zmienia poprzez właśnie, nie wiem, moment zachodzącego słońca, które opada i dzięki temu zmienia absolutnie nastrój tego kolorowego, bajecznego, fantastycznego tudzież magicznego miejsca, to jest, myślę, albo stanowi to zaproszenie właśnie dla was, dla tych, którzy kiedyś może słyszeli, albo i nie słyszeli o tym miejscu w Garavicio, w Toskanii, stosunkowo niedaleko Rzymu. Jeśli ktoś już tam trafi, można się tam dostać samochodem, to już jest w zasadzie nad samym morzem. Absolutnie polecam. Ogród Tarota artystki Niki de Saint-Fal. Pamiętam, jak było to moje marzenie jeszcze za czasów chyba studiów. Udało mi się zrealizować je dopiero teraz, ale myślę, że absolutnie nie ma rozczarowania, jest zachwyt za szczególnie właśnie tą wolnością twórczą. No to jeśli mówimy o wolności twórczej w sztukach wizualnych, no to będziemy mówić także analogicznie o wolności twórczej w sztukach muzycznych, a także w młodej scenie jazzowej. To właśnie te kilka dni temu ogłoszono jazzowe Fryderyki. Przed chwilą słyszeliśmy jeden z nagrodzonych, czyli laureatów fonograficznego debiutu roku w kategorii jazz, czyli produkt Make Content pod wodzą Timona Kosmy. No a teraz nominowani do tej kategorii to Alan Balcerowski, Aleksandra Kryńska, Grzegorz Masłowski czy Karolina Błachnia. A my posłuchamy sobie kwintetu Aleksandry Kryńskiej z utworem I Wrote a Bad Poem. Młoda scena jazzowa rozkwita, jest bardzo różnorodna. No i w tym utworze, myślę, także możemy się o tym przekonać.

No i tak oto wybrzmiał utwór I Wrote a Bad Poem Aleksandra Kryńska Quintet, a ja przypomnę, że Radio Jazz Kultura było, czy też właściwie jest nadal patronem medialnym tego wydawnictwa. Płyta Something Holy w ubiegłym roku się ukazała i cała ta płyta bada koncepcję chaosu jako katalizatora tworzenia muzyki. Ten tytuł nie ma nic wspólnego z tematyką religijną, a muzyka dąży do artykulacji doświadczeń i emocji i symbolizuje poszukiwanie akceptacji rzeczywistości. To była jedna z nominowanych artystek razem z zespołem w kategorii fonograficzny debiut roku jazz na ostatnich tegorocznych Fryderykach. Natomiast ja chętnie, jak już właściwie teraz możemy szerzej o tym powiedzieć, przekieruję waszą uwagę na orkiestrowe granie, bo jednym także z laureatów tejże gali Fryderyków jazzowych w kategorii album roku jazz eksperymentalny nagrodę otrzymał Nikola Kołodziejczyk ze składem orkiestrowym. Projekt o nazwie Budyń o smaku Mickiewicza. No to jest bardzo także ciekawy koncept muzyczny i nie tylko muzyczny, bo literacko-muzyczny. Jest to rodzaj takiej fuzji czy też suity muzycznej, która jest oparta na naszej klasyce literackiej, czyli na balladach i romansach Adama Mickiewicza, a tytuł generalnie nawiązuje także do Jacka Budynia Szymkiewicza, który to swego czasu przygotowywał teksty na potrzeby tego projektu. Niestety zmarł w 2022 roku. Jest to trochę hołd, ale także i piękna reprezentacja właśnie słowno-muzyczna. Cały projekt zrealizował kompozytor i dyrygent Nikola Kołodziejczyk razem z 17-osobową orkiestrą nagrał, czy też premierę swojego albumu miał w Filharmonii w Szczecinie w ubiegłym roku. No i tenże album zyskał uznanie i w ręce Nikoli powędrowała statuetka Fryderyka za album roku jazz eksperymentalny, współczesna muzyka improwizowana. To posłuchajmy jednego z utworów, no a jednym z najbardziej znanych mickiewiczowskich utworów jest co? Świty Zianka. Jeśli nasza edukacja przebiega prawidłowo wedle kanonów, to Świta Zianka powinna wam być znana, a w tej wersji Nikola Kołodziejczyka będzie właśnie teraz prezentowana. Ja też cieszę się, że utwory tudzież klasyki polskiej literatury wracają w zupełnie innym stylu, przez inne media i możemy poznawać je zupełnie z innej strony.

Miała rude jak marchewka kręcone włosy. W słońcu świeciły się jak płomienie piegi i białą mleczną cerę. W oczach jednocześnie smutek i radość, czyli jednak nadzieję. Ona na imię miała Justyna, on miał Radek, ale nikt tak o nich nie mówił. Do niej mówili Ruda, do niego Kraksa, bo trochę nieudacznik, a potem miał wypadek i zginął.

przychodził dla niej codziennie do tej kawiarni. Po 18 miał wtedy po pracy. Ona brała popołudniowe zmiany, nie dała znać tego, ale żeby go zobaczyć. Brał americano i stał przy barze, jakby stoliki były zajęte, a to nie była prawda. Gadali o internetach, o czymś, o niczym, o tym, o tamtym, że Bóg zabiera, a później coś da. Chociaż próbował wyśledzić, gdzie mieszka, musiał pogodzić się z tym, że nie umie. Ruda po pracy jechała autem do handlowego centrum. Zostawiała auto na parkingu i znikała w tłumie. Ruda po pracy jechała autem do handlowego centrum. Zostawiała auto na parkingu

Ja zupełnie zapomniałam, że ten utwór jest aż tak długi. Przybliżę jeszcze słuchaczom ten album, wykonawcą tekstów, melorecytacją. W tym utworze zajął się Tomasz Organek, cały czas słyszalny gdzieś w tle, ale do albumu całości zaproszono także Natalię Grosiak czy Maćka Starnawskiego albo Agę Kiepuszewską. Także to są specjalni goście, bardzo znaczące tutaj w tym projekcie są takie nietypowe połączenia instrumentalne, jak handpan z wibrafonem, gitara elektryczna, no, które tworzą wyjątkowe brzmienie, co też spotkało się z uznaniem i nagrodzeniem Fryderykiem. Ja właściwie w tym momencie powinnam zakończyć tą audycję i pożegnać się z Państwem. Dodam tylko, że mam nadzieję, że spotkamy się już za tydzień, a w końcu będą z nami goście wyczekiwani. Także przeze mnie będziemy rozmawiać o sztukach wizualnych i zbliżającym się święcie tegoż tej dziedziny, czyli krakersie. Będziemy rozmawiać z Alicją Panasiewicz i Adamem Panasiewiczem o między innymi wystawie Pole afektywnego przejęcia, które szykuje się w Galerii Baszta, ale będzie także o innych propozycjach. Bądźcie z nami, słuchajcie Jazz Kultury. Ja się nazywam Dorota Halberda. W cząstkach elementarnych jestem co środę o godzinie 19 do 20, a zapraszam na audycję także moich kolegów i koleżanek już za chwilę. Agata Kępa, Kępa Kultury, a po niej Wszystko Wolno, jak zawsze, Dominik Górka. Do usłyszenia, cześć, trzymajcie się.

domu i pije mocno. W wojskowym tempie jest mu źle jak cholera. Na telefonie skroluje bzdury na internetach i nagle jakby sama się wciska apka Tindera. Miał z czasów singlowania, kiedy mu kobiet bardzo się chciało, bo krew młoda i nie znał rudej. I teraz ta apka jak Boga sama się wcisnęła i same się jakby przeglądają kobiety jedna po drugiej. Jakby od razu wiadomość, Beata, lat 29, mieszka obok, fanka zagranicznych wycieczek. Na zdjęciu po turecku za duży sweter odsłania jej rany. Do wiadomości dodaje uśmieszek. Ostatkiem sił pisze, dzisiaj nie może, że ledwo na nogach stoi, taki zmęczony po pracy. Ale że jutro koniecznie, nawet u niego wino, ten sweter, że w jego

0: końcu pojechał do pracy, z której ledwie coś zapamiętał, trochę jak z nocy. Przeczołgał się do 17, ale ostatnią godzinę, tak jak ostatnią poprzedniej nocy, przeoczył. Wyszedł i pojechał do tej snobistycznej, fajnej kawiarni, wrócić do żywych, nacieszyć oczy rudą. I nie wymyśliłby nigdy, jaką żadną.
1: Jazz kultura.
2: Jazz kultura. Radio Jazz Kultura.

natura è inutile. Non c'è niente da fare.

0: Jazz kultura.
1: Jazz kultura.
2: Jazz kultura.
3: Jazz kultura.
4: Jazz kultura.
5: Jazz kultura.
6: Jazz kultura.
1: Jazz kultura.
7: Jazz kultura.
1: Jazz kultura.
8: Dobry wieczór. Jest 29 kwietnia i jak zwykle mamy godzinę po to, żeby przytrzymać trochę, jeśli nie godzinową, to chociaż minutową, a jeśli nie minutową, to chociaż sekundową wskazówkę za pomocą wolnych dźwięków. To jest audycja Wszystko Wolno w Radiu Jazz Kultura, Dominik Górka. Dzisiaj wyjątkowa, bo muszę się Państwu przyznać, że w trakcie, kiedy Wy słuchacie tej audycji, to ja słucham czegoś innego, to znaczy koncertu Erika Claptona w krakowskiej Tauron Arenie. Kto wie, czy nie ostatniego koncertu Erika Claptona w Polsce. A ponieważ Slohan jest dla mnie bardzo wyjątkową osobą i towarzyszy mi muzycznie właściwie przez całe dorosłe i większość nastoletniego życia, to nie mogłoby nie znaleźć się trochę jego dźwięków w dzisiejszej audycji. Zróbmy może tak, że najpierw będzie taki set Claptona, trzech utworów, potem paru bluesmenów, którzy ładnie go rozwiną, a potem trochę z naszej wszystkowolnowej bańki. No i tyle. Zaczynamy. Riptile, potem Double Trouble w świetnej wersji koncertowej z tego pamiętnego albumu One More, Just One Night z 80 roku, z Budokanu w Japonii. A potem Still Got the Blues, żeby Clapton nam podał też jakiś współczesny cover.

To był Eric Clapton, który w krakowskiej Tauron Arenie. A przed nami paru kolegów w bluesie Erica Claptona, choć niekoniecznie takich, którzy z nim na scenie wszyscy stali. W kolejności Keb Mo i Suitcase, potem Gary Clark Jr. i tych dwóch panów prawie na pewno z Claptonem na scenach, przynajmniej podczas festiwalu Crossroads, stało, a Gary Clark Jr. był też chyba kiedyś jego supportem, a nie, był supportem Rolling Stonesów na koncertach w Polsce, tak mi się wydaje. A na koniec coś z innej bajki, ale dalej z dobrej bluesowej tradycji, czyli Hugh Laurie, który jakoś ostatnio chyba przestał grywać koncerty, chyba mu się znudziło, albo ja jakoś nie trafiam na informacje o tym. No w każdym razie trochę dobrego, spokojnego, raczej wolnego bluesowego grania jako takie towarzystwo do koncertu Claptona.

0: Kultura.
1: Jazz Kultura.
2: Jazz Kultura.
3: Jazz Kultura.
4: Jazz Kultura.
5: Jazz Kultura.
6: Jazz Kultura.
1: Jazz Kultura.
7: Jazz Kultura.
1: Jazz Kultura.
8: A na koniec dzisiejszej audycji trzech kolegów Erika Claptona, tym razem nie w bluesie, ale raczej po strunach, a więc trzech gitarzystów, których zresztą osobno często gościmy w audycjach Wszystko Wolno. I to będzie Wolfgang Mutspiel, to będzie Bill Frisell i to będzie Dominik Miller. A ja już teraz zapowiadam, że w kolejnym tygodniu w audycji Wszystko Wolno znów spotkamy się z Erikiem Claptonem, bo na pewno będę Państwu chciał opowiedzieć coś o tym krakowskim koncercie, ale będziemy też między innymi świętować urodziny, które wypadają chyba jutro czy pojutrze, no wielkiego fenomenu muzyki, choć nie jazzowej, czyli Williego Nelsona. 93 lata, z czego moim zdaniem ostatnie 20 czy 25, może 30, to najlepsze lata w jego karierze. No i nie sposób się na tym i na paru kolegach i koleżankach, z którymi Willie Nelson gra i śpiewa, zatrzymać. Oprócz tego będzie sporo jazzu i pewnie wrócimy też do płyty Dobrawy Czocher, której mam poczucie, że graliśmy do tej pory o wiele za mało. To już w przyszłym tygodniu, a teraz zostańcie z dobrymi, gitarowymi, szarpiącymi struny facetami. Dobranoc.

0: Jazz kultura.
1: Jazz kultura.
2: Jazz kultura.
3: Jazz kultura.
4: Jazz kultura.
5: Jazz kultura. Jazz kultura.
6: Jazz kultura. Jazz kultura.
7: Dobry wieczór. Na flamenko zaprasza Marysia Światłoń.

Hospital de la Merced. Colina 7.

Dobry wieczór, przy mikrofonie Michał Raś. Słuchacie audycji Odgłosy z ukrytej grani w Radiu Jazz Kultura. Odcinek 25 przed Wami. Premierowe wydanie po przerwie ponadmiesięcznej. Ostatnio prezentowałem Wam głównie powtórki poprzednich programów, ale tak po prostu wyszło. Byłem mocno zajęty i zupełnie nie miałem głowy do tego, by przyjść do Was z kolejnym odcinkiem. Teraz już to nadrabiamy i mam nadzieję, że większa regularność czeka nas w najbliższych tygodniach i miesiącach. Mam też w zanadrzu kilka pomysłów i osób, z którymi mam zamiar porozmawiać, więc będą też goście w programie, a dzisiaj skupimy się na muzyce. Ponieważ w kwietniu były wybory bardzo ważne dla Węgier, dla Europy, na Węgrzech, to dziś sporo muzyki węgierskiej. Druga okazja jest taka, że jakiś czas temu uczestniczyłem w koncercie jednego z moich ulubionych węgierskich zespołów i to będzie ten powód numer dwa. Nasze spotkanie rozpoczęła artystka, wokalistka Marta Sebastian w utworze Hindi Lullaby. To jest nagranie zamieszczone na jej albumie solowym Kismet. Płyta wydana 30 lat temu i to jest doskonała okazja, by to wspaniałe dzieło z gatunku world music Wam zaprezentować. Tutaj mamy wpływy nie tylko węgierskie na tym albumie, bo są szeroko pojęte bałkańskie, ale też, jak widzicie, także Indie się pojawiają, muzyka irlandzka i wiele innych rzeczy. To wszystko spaja wspaniały głos Marty Sebastian, która stała się najbardziej znana za sprawą utworu, a właściwie trzech utworów na płytę Bohim grupy Deep Forest. Nagranie z jej głosem można także usłyszeć na ścieżce filmu Angielski pacjent. Ale przede wszystkim warto zagłębić się w jej mniej znaną solową twórczość, także twórczość tworzoną z innymi węgierskimi artystami. Teraz wysłuchamy kolejnej kompozycji z albumu Kismet. Nagranie, jakie Wam zaprezentuję, jest zatytułowane If I Were a Rose z podtytułem Haen Ron Szawolnek.

If I Were a Rose, utwór Marty Szebesztyn, jej głos dzisiaj jeszcze wybrzmi w odgłosach z ukrytej grani. Tymczasem wspomnę wam o koncercie zespołu Die Katafalk, który miał miejsce 8 kwietnia w Krakowie w klubie Zaścianek. Była to pierwsza wizyta tego węgierskiego zespołu w Polsce. Die Katafalk przez długie lata był projektem studyjnym, na którego czele stał Tamasz Kataj. Kilka lat temu zdecydował, by dołączyć do formacji nowych muzyków występujących na żywo i przekształcić grupę Die Katafalk w grupę koncertową. I w takim formacie pojawili się w Krakowie. Die Katafalk znani są z tego, że łączą muzykę metalową z folkiem, ale też z psychodelią, z wieloma innymi gatunkami. I te elementy były obecne również w klubie Zaścianek, choć grupa na żywo postawiła przede wszystkim na metalową energię. Z jednej strony dobrze, bo dawno nie bawiłem się tak wyśmienicie na koncercie metalowym, a z drugiej strony czegoś być może tutaj zabrakło. Oczywiście muzyka zespołu nie była od tych folkowych na przykład elementów zupełnie ogołocona. Pojawiła się też wiolonczela na scenie, co szanuję, że grupa zdecydowała się przywieźć wiolonczelę wraz z artystką, która występowała i grała na tejże wiolonczeli. W ogóle było bardzo wielu muzyków, którzy pojawiali się na scenie, znikali, działo się tam bardzo dużo. A z tej okazji zaprezentuję wam utwory, które co prawda na żywo się nie pojawiły, ale oba bardzo lubię, z udanej płyty, która nazywa się Naiv. Z tego albumu usłyszycie teraz kompozycję Selvish oraz Embersholium.

Za nami Die Katafalk z Węgier, a my tymczasem zmienimy klimaty muzyczne i nawet kontynent, bo pojawi się za chwilę artystka z Chile. Ale zanim to nastąpi, to przypominam o możliwości kontaktowania się ze mną. Możecie na maila ukrytagran@gmail.com bądź też pisać na social mediach, chociażby odgłosów z Ukrytej Grani znajdziecie na Facebooku odpowiedni profil, jak również jest profil instagramowy. No i oczywiście możecie też poprzez social media Jazz Kultury kontaktować się w sprawie programu. Jeżeli ktoś miałby taką chęć i wolę i podoba wam się ten program, to zachęcam do tego, by go wesprzeć. Można to zrobić w serwisie Buy Coffee To lub na subpi.pl. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać odgłosy z Ukrytej Grani, a odnajdziecie to, co potrzebne za wsparcie programu, nawet symboliczne. Bardzo wam dziękuję, ponieważ audycja powstaje non-profit poza życiem zawodowym i to niezwykle inspiruje do dalszego działania. A teraz posłuchamy nową twórczość chilijskiej saksofonistki jazzowej Melisy Aldany. W lutym wydała ona płytę Feeling. Feeling to gatunek kubańskich ballad i właśnie nimi zainspirowała się, tworząc na nowym albumie. Pojawią się teraz dwie kompozycje, najpierw La Sentencia, a potem Little Charge.

Melissa Aldana w dwóch kompozycjach, La Sentencia oraz Little Church. Tymczasem pojawi się współpraca transkontynentalna, bo jazz-rockowy gitarzysta Adrian Rasso po raz kolejny połączył siły z zespołem Fanfare Ciocarlia. Adrian Rasso pochodzi z Kanady, a Fanfare Ciocarlia to grupa rumuńska z północno-wschodniej części tego kraju. Członkowie zespołu są pochodzenia romskiego i początkowo grali oni na weselach i różnych tego typu rodzinnych imprezach i spotkaniach. Zostali jednak odkryci przez zachodniego producenta i zrobili karierę międzynarodową. Ostatni album, jaki się ukazał, to jest właśnie ten z Adrianem Rasso, który nazywa się The Devil Rides Again. I tutaj mamy bardzo dużo szeroko pojętej bałkańskiej energii w utworach zamieszczonych na tym albumie. My zaprezentujemy teraz dwie kompozycje, I'm a Man oraz Transylvania Twist.

Adrian Raso oraz zespół, orkiestra, fanfary Ciocarlia. Dawno nie było tak roztańczonych klimatów w odgłosach z ukrytej grani. Czasami będą się one jednak pojawiały. Dajcie znać, czy wam się podobało, co sądzicie o tej muzyce. Tymczasem powrócimy do bardziej refleksyjnych klimatów i zatoczymy pewne koło, bo powrócimy do muzyki węgierskiej. Marta Sebestyén ponownie ze swojej płyty Kismet, tym razem w utworze Sinomoi.

Marta Sebastian po raz ostatni na dzisiaj, ale na pewno jeszcze będziemy do jej muzyki wracali, jak i w ogóle do muzyki węgierskiej. Odgłosy z Ukrytej Grani to audycja, która w dużej mierze skupia się na muzyce zespołów, artystów z krajów karpackich, a więc możecie spodziewać się muzyki nie tylko z Węgier, ale także z Czech, Słowacji, Ukrainy, Rumunii czy też Polski, jak również ogólnie szeroko z naszej części Europy, czyli na przykład z krajów bałtyckich, czy też na przykład z północy, ze Skandynawii. Wiele może się tutaj pojawić. Odwiedzamy też, tak jak i dziś, inne kontynenty. W najbliższym programie być może pojawi się wątek pozamuzyczny, taki etnograficzny, historyczny. Wybieram się w jedno miejsce, w majówkę, które myślę, że będzie doskonałą inspiracją do kolejnego programu. Śledźcie odgłosy na Facebooku, na Instagramie, wypatrujcie zapowiedzi następnych naszych spotkań. I jeżeli oczywiście macie taką chęć, to zachęcam do postawienia wirtualnej kawy dla tego programu w supi.pl lub też w Buy Coffee. To na koniec audycji pojawi się duet The Moon and the Night Spirit, także pochodzący z Węgier, tworzony przez Agnes Todt i Michalia Sabo. Do tej pory byli oni znani z grania neofolkowego, a na nowym swoim albumie zaskoczyli. Płyta ukazała się w tym roku, nazywa się Seed of the Formless i tutaj duet postanowił sięgnąć po granie metalowe czy też postmetalowe przy pomocy gitary elektrycznej czy też klawiszy. Postanowili wyrazić więcej kosmicznej energii, może bardziej uniwersalnej. Na koniec audycji usłyszycie kompozycję, która nazywa się Astromorphosis, a za dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Nazywam się Michał Raś. To były odgłosy z Ukrytej Grani. Zachęcam do słuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia.

0: Jazz Kultura.
1: Jazz Kultura.
2: Jazz Kultura.
1: Jazz Kultura.
3: Jazz Kultura.
4: Jazz Kultura.
5: Jazz Kultura.
6: Jazz Kultura.
7: Jazz Kultura, z tej strony Karol Chodek. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy kolejną audycję Widoki z Górnej Półki już w pełnym, wiosennym, gorącym wydaniu. No wiatry jeszcze zimne, ale wiosna jest już naprawdę kwitnąca i piękna. I takim kącikiem meteorologiczno-pogodowym rozpoczynamy ostatnio w sumie wszystkie audycje. Jakoś tak się złożyło, że pogoda jest dobrym pretekstem do wielu rzeczy. Dziś pogoda jest również pretekstem idealnym do muzyki, którą przygotowałem, ale jest też także pewnego rodzaju zakłócenie, to znaczy pośpiech. Pośpiech i to, że nie mogę do Was nadawać tak, jakbym chciał, ale przez aurę za oknem i przez sytuację na świecie wydaje mi się, że potrzebujemy muzyki, która jest taka, jak to się mówi, uplifting, podnosząca na duchu i jednocześnie też z taką odrobiną refleksji, żeby czuć, że ta muzyka nie tylko nas odsuwa od rzeczywistości, ale po prostu w jakiś sposób tę rzeczywistość rozjaśnia i luzuje w tych miejscach, w których jest ona zbyt spięta, ale z pełnym zrozumieniem. Takie jest kryterium moje na dziś. Rozpoczynamy audycję Widoki z Górnej Półki. Z tej strony Karol Chodek. Dobry wieczór Państwu.

To był Foy Vans, We Almost Made It. Uwielbiam Foya Vansa, część z was pewnie już o tym wie. Posłuchamy teraz trochę właśnie jego najnowszej płyty, wydanej dosłownie niedawno. Zdaje się, że jakieś kilka tygodni temu, no 13 marca wyszedł cały album, więc to naprawdę świeża rzecz. The Wake, taki jest tytuł. To, że jestem ogromnym fanem poprzedniego albumu Foya Vansa, nie jest tajemnicą, wręcz jest absolutnie oficjalną rzeczą dla wszystkich moich znajomych, dla państwa prawdopodobnie też, więc i z tego poprzedniego albumu trochę sobie muzyki posłuchamy, a zakończymy część swoim Vansem utworem Upbeat, Feel Good z albumu Wild Swan, już sprzed dobrych paru lat, ale ten utwór właśnie jest definicją tego, czym można byłoby nazwać uplifting song, a więc Foy Vans.

Wspaniały. Foy Vans. A ja bardzo długo, odkryłem, że bardzo długo broniłem się przed wrzucaniem tutaj do audycji Widoki z Górnej Półki, takich bardziej popowych utworów. Nie to, żebym nigdy tego nie robił, bo czasem to robię, kiedyś robiłem to nawet częściej, ale jakoś zawsze kierowałem się w stronę tego jazzu, muzyki instrumentalnej, muzyki jakiejś koncepcyjnej, ilustracyjnej, ambientowej i tak dalej. A przecież jest cała masa niesamowitych utworów z takiego nurtu właściwie popowego, które do tych audycji też by pasowały. I od jakiegoś czasu, może to jest kwestia jakiegoś przełomu lat w moim życiu, ale często sięgam po pop z górnej półki. I teraz posłuchamy sobie czterech kompozycji, które myślę, że są Państwu znane na 100%. To są takie hity, że po prostu głowa mała. Pierwszy z nich to będzie Hope of Deliverance, czyli utwór, którym bardzo często zaczynam dzień, a czasem wręcz zaczynam dzień, mija mi ten dzień razem z tym utworem i później jeszcze tym utworem dzień kończę. Zaraz potem posłuchamy dalej Paula McCartneya, ale z Michaelem Jacksonem w utworze Say, Say, Say, czyli chyba największy hicior, jaki kiedykolwiek się w tej audycji pojawi. A zaraz po nim absolutny król tego, co można uznać za symbol seksu i taki z przymrużeniem oka król kiczu, ale jednocześnie wybitny wokalista i człowiek z niesamowitym wyczuciem emocji w piosenkach, czyli Rod Stewart. Mam wrażenie, że jego energia to jest coś tak jasnego i pięknego, że no absolutnie nie da się przy nim nie uśmiechać, tak mi się wydaje. A zatem Rod Stewart zakończy ten pochód popowych hitów.

Muszę przyznać, że czuję się trochę jakbym prowadził jakiś poranek w takim jakimś bardzo, bardzo popularnym radiu, gdzie właśnie ludzie sobie słuchają tego, jak jadą w korku gdzieś tam do pracy i gdzieś tam ta muzyka ich jakoś podnosi na duchu, no ale nie ma pomiędzy tym reklam, konkursów, ani jakichś czerstwych żartów, więc nie do końca pasuje to do moich wyobrażeń, no ale chyba jednak z dwojga złego wolę do takich wyobrażeń nie pasować. Mam nadzieję, że znieśliście państwo moje popowe odchyły dziś bardzo dobrze. Wracamy do śpiewu, nadal do wykonawców i wokalistów znanych, dlatego że będzie Michael Kiwanuka, będzie Matt Corby, między innymi pojawi się również projekt I Am Oak, którego, no wydaje mi się, dość dawno nie słuchaliśmy. I tym blokiem sobie zamkniemy kwestię wokalistów. Chociaż widzę, że jeszcze na mojej liście jest Hozier, którego tutaj chyba nigdy nie grałem w tej audycji, więc absolutnie trzeba to zrobić, a potem obiecuję, że pójdziemy już w stronę jazzu i etno-jazzu.

takie to piosenkowo-popowe odchyły w audycji Widoki z Górnej Półki. Tymczasem ja uciekam już niestety, ponieważ sprawy mnie atakują ze wszystkich stron i nie mogę sobie tak spokojnie posiedzieć tutaj z Państwem, słuchać muzyki. Natomiast dalsza część audycji to będzie muzyka, jaką często możecie w tych audycjach słyszeć, czyli będzie to muzyka jazzowa, mocno też zakorzeniona w polskim jazzie, ale nie tylko. Pojawią się też akcenty etno-jazzowe i w ogóle etniczne, takie Widoki z Górnej Półki razem z Brzdenkami w pigułce. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że podniosłem Wasz nastrój i że bawiliście się przy tych piosenkach dobrze. Teraz zapraszam na część bardziej nostalgiczną, ambitniejszą też być może, zdecydowanie taką, na której się trzeba trochę bardziej skupić.

Chemiczny skład i to, co nie daje te wyjście. Zemlia mnie, chemiczny skład i to, co nie daje te wyjście. Zemlia mnie, chemiczny skład i to, co nie daje te wyjście.

0: Mysterious Traveler.
1: Mysterious Traveler.
0: Mysterious Traveler.
1: Mysterious Traveler.
0: Mysterious Traveler. Zaprasza Wojtek Prażuch.
2: Witajcie. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, porozmawiamy o brudnych nawykach Franka Zappy. A muzyczną część audycji wypełni jego kompozycja Flighty Hobbits. Na dobry początek wersja w wykonaniu Flighty Hobbits Ensemble. Nagranie pochodzi z koncertu tej hiszpańskiej grupy w Barcelonie, a znalazło się na wydanej w 2009 roku płycie King Kong.

Flighty Hobbits. Czy Zappa, nadając taki tytuł tej kompozycji, miał na myśli własne, czy może cudze brudne nawyki? Tego stwierdzić się nie da, bo to utwór instrumentalny, więc wskazówki trudno szukać choćby w tekście. Frank całą swoją twórczością, licznymi wywiadami, książką na własny temat, obnażał i piętnował te brudne nawyki w różnych przejawach i bodaj we wszystkich wymiarach życia społecznego. W tekstach swoich piosenek robił to często ironicznie, sarkastycznie, w taki bardzo prześmiewczy sposób. W wypowiedziach był już bardziej dosłowny i kategoryczny. A zakres krytyki był tak szeroki jak połączone Mississippi, Nil i Mekong, no i obejmował bodaj wszystkie dziedziny życia od religii po ekonomię, od systemów politycznych po show business, od edukacji po ruchy społeczne. Tego nie da się ogarnąć w jednej, dwóch, a nawet trzech godzinnych audycjach. Ten temat można omawiać latami. Dlatego dziś skupimy się na brudnych nawykach autora Flighty Hobbits. Wcześniej jednak posłuchamy autorskiej wersji tego kawałka. Kompozycja powstała najprawdopodobniej w latach 1972-73 i została nagrana podczas sesji do albumu Overnight Sensation w 1973 roku. Podczas tych samych sesji nagrany został też materiał na Apostrophe. Utwór nie trafił jednak na żadną z tych płyt. Choć Zappa włączył Flighty Hobbits do repertuaru koncertowego i dość regularnie grał go na scenie w latach 73-76, to w wersji płytowej został wydany znacznie później, dopiero w 1979 roku, a był to album Sleep Dirt. Gramy.

Od lat 60. największe zespoły rockowe od Beatlesów po Jefferson Airplane. Czasem w sposób zawoalowany, czasem bardzo subtelnie promowały korzyści płynące z brania narkotyków. Związane to było z subkulturą dzieci kwiatów, która przecież narkotyki miała wypisane na sztandarach. Jedną z głównych gwiazd rocka, która uważała tę promocję za niebezpieczną, był właśnie Frank Zappa. Lider być może najbardziej bezkompromisowej i najbardziej odjechanej grupy The Mothers of Invention. Zappa od początku swojej publicznej działalności, a może nawet i wcześniej, uchodził za dziwaka i ekscentryka. Pielęgnował i utrwalał ten wizerunek. Dziwaczna muzyka, dziwaczne stroje, niekonwencjonalne zachowania. Nawet jedną ze swoich pierwszych płyt nazwał przecież Freaks Out. W powszechnym odbiorze było nie do pomyślenia, że taki dziwoląg jest zdecydowanym wrogiem wszelkich psychodelików. Prowadziło to czasem nawet do zabawnych sytuacji. Pamela Zarubika, dziewczyna Franka sprzed okresu Mothers, zdradziła, że Zappa wiedział o narkotykach tak niewiele, że nie odróżniał haszyszu od heroiny. Doprowadziło to do dość zaskakującego incydentu podczas ich pobytu w Londynie w 1967 roku. Frank i Pamela poszli zobaczyć Pink Floydów do klubu UFO, takiej głównej londyńskiej sceny undergroundowej i psychodelicznej. Jak na gust Zappy było tam o wiele za dużo hipisów. Gdy wchodzili do klubu, ktoś podbiegł i zrobił gest, jakby chciał uścisnąć dłoń Franka. Zamiast tego położył kostkę haszyszu na jego ręce. Frank spojrzał na nią i z niewinną miną, szczerze zdumiony, zapytał: a co to jest? Stojący wokół hipisi wyglądali na zdezorientowanych i skonsternowanych. Jak to możliwe, że Zappa, naczelny freak, freak wszystkich freaków, nie rozpoznał kostki libańskiego towaru? Odrobina muzyki. Glenn Drover to kanadyjski gitarzysta metalowy i to z kategorii metali ciężkich, bo King Diamond czy Megadeth to raczej nie aluminium. W 2011 roku wydał solowy album instrumentalny zatytułowany Metallusion, na którym znalazły się dwie kompozycje Franka. Króciutka The Purple Lagoon i pełnowymiarowa Flighty Habits. To jedna z ciekawszych reinterpretacji Zappy w takiej metalowej oprawie.

No, było ciężko, gęsto, mrocznie i metalowo. Ale wróćmy do stosunku Zapy do narkotyków. Wielokrotnie powtarzał, że nigdy nie brał substancji psychoaktywnych. Taka deklaracja pada na przykład w filmie dokumentalnym Eat That Question. I tu cytat. Nigdy nie brałem kwasu. Wypaliłem może z 10 jointów w ciągu 9 lat. Bolało mnie po niej gardło i czułem senność. Nie miałem żadnych kosmicznych objawień, nie czułem się ani bliżej, ani dalej centrum kosmicznej świadomości z powodu zażywania narkotyków. Wszystko inne, co wkładam do organizmu poza masłem orzechowym i kawą, jest na receptę. Najbliżej do nadużywania narkotyków jestem w trasie, kiedy biorę penicylinę, bo łapie mnie chrypka. No taka postawa absolutnie uprawniała Zapę do wypowiadania takich kategorycznych opinii na temat ludzi biorących narkotyki. W jednym z wywiadów telewizyjnych mówił tak: to nie jest tylko kwestia tego, że narkotyki mogą cię zabić. Chodzi też o to, że kiedy je bierzesz, zmieniają cię w typ człowieka, z którym ja po prostu nie lubię przebywać. Ich osobowości się deformują, ich system wartości się zmienia i ogólnie rzecz biorąc, to nie jest absolutna reguła na całym świecie, ale z moich obserwacji wynika, że kiedy Amerykanie

Amerykanie biorą narkotyki, natychmiast zmieniają się z normalnych ludzi w totalnych idiotów, a ja po prostu nie chcę przebywać w ich towarzystwie. Wydana w 2023 roku płyta Dimensionists Matter, firmowana przez Inventionists Matter, zawiera taką oto wersję Flighty Habits.

Klarnecista Pier Paolo Romani i gitarzysta Andrea Penati, czyli włoski duet Inventionist Matter, tu wspomagani przez kontrabasistę Ferdinando Romano, przerobili Flight i Hobbits na taką liryczną opowieść z krainy Tysiąca i Jednej Nocy. Moim zdaniem jest to jedna z najlepszych przeróbek tego kawałka Zappy. Zappa nie tylko nie ulegał powszechnemu, szczególnie w jego środowisku, urokowi środków psychotropowych, stronił też zdecydowanie od alkoholu, więc na tym polu trudno szukać jego jakichś brudnych nawyków. Poszukajmy ich zatem gdzie indziej. Palenie trawy, jak twierdził, nie przypadło mu do gustu, natomiast poległ na całego w walce z innym nałogiem, nikotyną. W autobiografii zatytułowanej Takiego mnie nie znacie mówi wprost. Kiedyś podczas mojego wykładu w San Francisco ktoś zadał mi pytanie, jeśli jest pan przeciwko narkotykom, to dlaczego pali pan papierosy? Odpowiedziałem następująco. Dla mnie papieros to pożywienie. Żyję paląc te rzeczy i pijąc tę czarną ciecz w tym oto kubku tutaj. Zappa rzeczywiście palił praktycznie bez przerwy i wszędzie. Wypalał 2-3 paczki papierosów dziennie i wypijał hektolitry kawy. Szczerze przyznawał, nie biorę narkotyków, moim nałogiem są papierosy. Dweezil Zappa, którego projekt Zappa Place Zappa od lat upowszechnia dokonania ojca, w 2018 roku wydał płytę Live in the Moment z taką oto wersją Flighty Hobbits.

0: Thank you very much, everybody.
1: Dweezil stara się raczej wiernie odtwarzać dorobek Franka, więc i tym razem mieliśmy do czynienia bardziej z kopią niż twórczą kreacją na bazie tej kompozycji. Trzeba jednak zaznaczyć, że Dweezil robi to perfekcyjnie. Zappa z pewnością nie był osobą tolerancyjną. Bardzo dyktatorski i rzadko przyznający się do błędu, argumentował, że teksty jego piosenek po prostu odzwierciedlają jego doświadczenia. Kiedy pewna żydowska organizacja poskarżyła się na jego piosenkę Jewish Princess, humorystyczne spojrzenie na żydowskie stereotypy, zamiast przeprosin powiedział: takie stworzenia istnieją i zasługują na to, by je upamiętnić specjalnym dziełem. I natychmiast przystąpił do pisania kolejnej piosenki, tym razem o katolickich dziewczynach. Zappa miał taką utopijną nadzieję, że jego młodzi fani mogą zmienić świat, widząc kłamstwa współczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego. Przypisywał swojej muzyce znaczenie filozoficzne, polityczne, a czasem nawet duchowe. Dla większości jednak trąciło to megalomanią, manią wielkości, może nawet paranoją. W rzeczywistości Frank miał tendencję do zrażania każdego, kto się z nim nie zgadzał. Barry Miles, jeden z najsłynniejszych biografów sceny muzycznej lat 60. i 70., który doskonale znał Franka Zappę, w wydanej w 2005 roku książce Zappa Frank przytacza takie zdarzenie. Pewna stewardesa opisała, jak Mothers byli uczestnikami jednego z jej lotów. Zauważyła, że Zappa siedział sam, z dala od zespołu. Jimmy Carl Black i Roy Estrada podarowali jej egzemplarz płyty Freak Out i poprosili wszystkich, prócz Franka, o złożenie podpisów. Gdy pasażerowie wysiadali z samolotu, stewardesa stała przy drzwiach z albumem pod pachą. O, widzę, że masz nasz album. Słyszałaś naszą muzykę? Zapytał. Kiedy przyznała, że nie, Zappa pokazał jej środkowy palec. Oto odpowiedź, warknął, po czym kontynuował zejście z rampy, pozostawiając ją wstrząśniętą i zdenerwowaną. Było oczywiste, że zwykli, pracujący ludzie nie byli uwzględniani w jego wielkim planie. Tyle Barry Miles. Ten brak tolerancji Zappy dla wielu przejawów zwykłej głupoty dziwić nie może, ale to zdarzenie trudno zrozumieć i wytłumaczyć. Fido to szwajcarski 10-osobowy kolektyw specjalizujący się głównie w koncertowym propagowaniu twórczości Franka Zappy. W 2014 roku wydali album zatytułowany Fido Plays Zappa, na którym znalazła się taka oto wersja Flighty Hobbits.

Moje odprężenie to moja praca. Nie rozdzielam tego. Lubię to, co robię i robię to, aż zasnę, a potem znowu zaczynam. Tak Zappa tłumaczył się z pracoholizmu. A że pracoholikiem był, nie ulega wątpliwości. Gitarzysta Ike Willis, długoletni współpracownik Zappy, w jednym z wywiadów relacjonował to tak. Jeśli chodzi o Franka, to on cały czas pracował. Nigdy nie rozstawał się z papierem nutowym i wszędzie pisał. W samolocie, w kawiarni, w hotelu, w limuzynie, w drodze na koncert, nawet za kulisami. Siedział gdzieś z nieodłącznym papierosem i kawą i pisał. To była najwyższa forma obsesji, jaką kiedykolwiek widziałem w życiu. Podziwiałem, jak on to wytrzymuje. Potrafił nie spać 36-40 godzin i dalej pracować. Trudno raczej potępić to jego obsesyjne zamiłowanie do pracy, ale niestety miało ono niekoniecznie dobry wpływ na atmosferę w zespole. Zappa był niezwykle wymagający nie tylko wobec siebie, ale narzucał czasem trudne do spełnienia warunki innym. Ike Willis przytacza taką oto historię. Pamiętam, kiedy nagrywaliśmy album Shake Your Booty, Frank zarządził przerwę, mówiąc: chcę was tu z powrotem za 5 godzin. Próbowałem zaoponować: Frank, pracujemy już prawie 40 godzin, potrzebuję co najmniej 8 godzin snu. A on na to: masz tu być za 4 godziny. On w tym czasie w ogóle nie wyszedł ze studia. Został tam i pracował. Potrafił nie spać 2-3 dni. Dzisiejsza próba wytropienia tych brudnych nawyków Franka chyba nie przyniosła jakichś wyjątkowo spektakularnych wyników, bo całkowitego uzależnienia od nikotyny on sam chyba nie traktował jako flighty hobbit. No, wychodzi jednak na to, że zdołał oprzeć się tym wszelkim pokusom, którym ulegało tak wielu jego kolegów po fachu. Nie oznacza to jednak, że Frank był aniołem. Miał swoje wady, czasem uciążliwe dla otoczenia, ale to raczej były cechy charakteru niż brudne nawyki. Na pożegnanie jeszcze jedno autorskie wykonanie Flighty Hobbits. Nagranie pochodzi z kilku koncertów, m.in. w Bilbao i w Grenoble w ramach europejskiej trasy z 1988 roku. Znaleźć się można na wydanym w 1991 roku albumie You Can't Do That On Stage Anymore, Volume 4. Posłuchajmy, jak muzycznym językiem opowiada Zappa o brudnych nawykach. Oczywiście cudzych, bo o własnych nie było o czym gadać. Do usłyszenia.

0: Jazz kultura.
1: Jazz kultura.
2: Jazz kultura.
3: Jazz kultura.
4: Jazz kultura.
5: Radio Jazz kultura.
6: Tour de Pologne, czyli co w jazzie piszczy po polsku. Zaprasza Krzysztof Komorek.

Rozpoczął dzisiejszy program Warsaw Band pod przywództwem Franciszka Pospieszalskiego. Usłyszymy jeszcze dwa utwory z debiutanckiej płyty tego ansamblu, a w dalszej części Andres Cole Cosmic Trio, mieszkający na Ibizie wibrafonista, zaprosił do swojego nowego zespołu Mateusza Smoczyńskiego. I posłuchamy czterech nagrań z płyty Ride to Heaven, a ja dodam jeszcze, że Andresa Cole'a już niedługo posłuchać będzie można na, zdradzę to z wyprzedzeniem, znakomitej nowej płycie Joachima Kina, jeden z Young Lions, którzy towarzyszą znakomitemu, wybitnemu niemieckiemu muzykowi na jego nowym albumie. A zakończymy innym debiutującym trio, Royber Trio. Pierwsze nagrania tego zespołu, ale muzycy to zdecydowanie nie debiutanci. Maciej Moretti, Olo Walicki i Mikołaj Trzaska zaczęli współpracę od interpretacji muzyki filmowej Mikołaja Trzaski, a teraz zapraszają nas w świat improwizacji, kolektywnej improwizacji, która czasami jeszcze sięga po tematy z tak znakomicie przyjętych kompozycji Trzaski do filmów. Szczegóły dzisiejszego programu znaleźć będzie można na stronach i w mediach społecznościowych audycji Co w Jazzie Piszczy oraz bloga Donos Kulturalny. Serdecznie zapraszam.

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Maciej Karłowski.
0: Marcin Olak. I my w sprawie.
1: Jak jest taka data, to w jakiej sprawie? No przecież to wiadomo.
0: No wiadomo, w jakiej sprawie. No będziemy dzisiaj robić pochód.
1: Tak, będziemy pierwszomajowo pochodzić.
0: Pierwszomajowo będziemy pochodzić. Tak sobie pochodzimy dookoła mikrofonów i będziemy powiewać flagami. Nagramy łopot sztandarów dzisiaj.
1: Czy to też znaczy, że będziemy roztkliwiać się nad ciężkim losem pracującego muzyka?
0: Ja myślę, że można by się roztkliwić, a może nawet wprowadzić elementy protestu, wiesz, bo to się demonstrowało kiedyś.
1: Ale to, że będziemy protestować przeciw temu, żeby muzycy pracowali ciężko, czy protestować, że...
0: Ja bym tak ogólnie protestował.
1: Tak ogólnie.
0: Tak ogólnie.
1: Ogólnie się oflagujmy.
0: Ogólnie się oflagujemy, bo ja myślę, że... Ta dzisiejsza data, podobnie jak większość takich świąt, które mają jakąś historię, współcześnie są trochę pretekstem. No bo już o to, o co chodziło kiedyś, trochę chodzi jakby mniej, albo chodzi w zupełnie inny sposób i to się nie przekłada.
1: Chcesz powiedzieć, że nie ma proletariatu?
0: Chcę powiedzieć, że to...
1: Że ludzi było... pracy nie ma?
0: Są ludzie pracy i niektórzy ludzie mają pracę, a inni pracę nie mają, natomiast...
1: Jest bardzo niskie bezrobocie.
0: Tak, natomiast wiesz co, myślę, że to ta walka o prawa proletariatu, która była na początku święta 1 maja, to już jakby w takiej formie to nie istnieje.
1: Nie no, w takiej formie nie, no, bo się świat zmienił. Ale...
0: No więc dlatego...
1: A gdzie jest dzisiaj, kto to dzisiaj jest ten proletariat, który wówczas był
0: no to właśnie
1: w fabrykach?
0: W fabrykach, no to ja nie wiem właśnie, może dlatego, że
1: może w boksach, w biurach.
0: Może w boksach, w biurach.
1: W open space'ach biurowych,
0: korporacyjnych. Albo wciąż w fabrykach, ale być może na Tajwanie.
1: A w Europie myślisz, że nie?
0: Nie, bo w Europie trzeba tym w fabrykach trochę więcej płacić, bo sobie wywalczyli, więc teraz się uciska tych w Tajwanie.
1: A, to mówisz
0: tym na Tajwanie,
1: to
0: tak.
1: Mówisz o tych wszystkich ludziach, którzy dla dobra korporacji pracują własnymi rękami. Za miskę ryżu, tak?
0: Tak, czyli realizują sen naszego minionego słusznie premiera.
1: Tak. Mhm. A jak jeździsz po Polsce, jeździsz po Warszawie samochodem, bo przecież jako człowiek o lewicowych postawach musisz samochodem, wiadomo.
0: Ale hybrydą.
1: Ale hybrydą za to, więc to jasne, to tak z pewnością podnosisz wzrok od czasu do czasu, nieco w górę.
0: Podnoszę.
1: No i tam widzisz te biurowce, gdzie zapalone są światła do godziny 23, 24. I co, myślisz, że to jest ten czas, kiedy ekipy sprzątające naprawiają disorder i mess, który wykonały...
0: Serworze pracy, białe kołnierzyki, nie sądzę. Nie.
1: Myślisz, że to może właśnie człowiek pracy dzisiaj jest... Tam, wiesz,
0: człowiek pracy jest także tam.
1: W Glaxo tylko, albo gdzieś tam.
0: Tak, tylko że taki człowiek pracy, widzisz, sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, bo taki człowiek sam się w coś wplątuje, ale słuchaj, ten człowiek pracy,
1: zwróć
0: uwagę, on wziął kredyt na pierwszą BMW w swoim życiu, to pracuje całą noc,
1: nie,
0: żeby
1: ja rozumiem, tak, spłacić. Tak, no. Ale poza tym on jest...
0: Bo ma łańcuszek na szyi, to jest trochę inna forma, wiesz?
1: Tam jednak jest też trochę outsourcing, więc on otworzył własną działalność i siedzi w tej przestrzeni biurowej w ramach takiego outsourcowania.
0: Tak, i on się outsourcuje i ma nadzieję, że mu się zwróci i jeszcze ta BMW, bo byłoby głupio bez BMW. No tak.
1: Ale to też niesprawiedliwe, bo to mogłoby sugerować, że rzeczywiście ci, którzy najdłużej pracują, są beneficjentami takich zabawek jak BMW. A to nieprawda.
0: Nie, to nie jest prawda.
1: Myślę, że ci, którzy właśnie kupują sobie pierwszą BMW, to oni raczej nie pracują do późna, aż tak.
0: Wiesz co, trudno wyczuć. Ja myślę, że to jest kwestia, nie chodzi mi tu o BMW jako o fajny gadżet, tylko bardziej...
1: Niezbędny środek lokomocji.
0: Mówiłem raczej o pewnej presji środowiska.
1: A,
0: która to presja środowiska służy do założenia łańcuszka na dowolnie wybraną część szyi.
1: Ale zanim presja środowiska, to są jeszcze takie rudymentarne potrzeby ludzkie. Po prostu trzeba sobie kupić mieszkanie. No.
0: Albo wynająć. Tak.
1: To zanim BMW będzie.
0: No. No ale czasem równolegle, bo jest presja.
1: No ale nie możemy mówić na zasadzie wszystko wszędzie naraz.
0: No, teoretycznie nie możemy, ale w praktyce ja widziałem parę takich wydarzeń na oczy własne. Widziałem kolegę muzyka, który dokładnie to zrobił. W jednym ręku kupił sobie samochód, nie BMW, ale nowe, w kredycie. Mhm. I tenże sam kolega kupił mieszkanie, również w kredycie, z którego to kredytu nie wiem, czy się wyplątał do dzisiaj. No generalnie definicja gruzu.
1: No tak, a miał jakieś inne wyjście?
0: Miał.
1: A, jakie?
0: No na przykład nie brać kredytu we frankach, nie kupować nowego samochodu, skoro mam jeden kredyt na głowie na drugi kredyt. To było taki przesadny hura optymizm i potrzeba poddania się no, presji, która de facto nie była wywierana, ale była w nim.
1: Ale to sądzisz, że jest to reprezentatywna postawa?
0: Myślę, że może to być nieodosobniony przypadek.
1: Wiesz? To za mało.
0: To za mało.
1: Nieodosobniony
0: przypadek. Nie, czyli nie demonstrujemy w tej sprawie.
1: Nie. W tej sprawie to nie. No przecież, ponieważ medycyna zna różne przypadki, zna też i takie. Natomiast trudno byłoby chyba przyjąć do wiadomości, że ogromne masy ludzi pracujących w biurach realizują tego typu pomysł życiowy. Myślę, że ich pobudki są zdecydowanie inne. I myślę, że o to wąskie grono reprezentantów salonikowej dewiacji nie ma po co się bić. Ani w ich sprawie nie ma sensu zupełnie się odzywać. Natomiast tych wszystkich, którzy są korporacyjnie zaorywani na śmierć, no to tutaj, myślę, że tu już można byłoby jakąś paralelę między dawnym proletariatem a dzisiejszym.
0: No można by, może nie taki ogromny, ale
1: niebiesko-kołnierzykowy.
0: Jakiś taki sztandar można by wznieść.
1: Można byłoby trochę
0: inna sprawa, że ja nie dogrzebałem się, może dlatego, że nie spróbowałem, nie dogrzebałem się do żadnych badań, jak to wygląda naprawdę.
1: Bo przecież my tutaj...
0: My tu nie w tej sprawie.
1: My tu nie w sprawie badań. My spotykamy się, jest piątkowy wieczór. To przypadkiem zupełnie jest 1 maja.
0: Tak, ja nie miałem z tym nic wspólnego, naprawdę.
1: My w tych audycjach nie będziemy nauczać, na pewno nie na temat ekonomii.
0: No tak, raczej ani, to byłoby ani, ryzykowne, tak. Obawiam się. Natomiast a propos...
1: Ani środków produkcji, które są nie w tych rękach, w których być powinny. My nie w tej sprawie.
0: Nie
1: zupełnie.
0: W tej sprawie.
1: My o tej sprawie.
0: Ale nie w tej.
1: To sobie luźno porozmawiamy dzisiaj, bo tak. Przecież jesteśmy po pochodzie. No szanujmy się.
0: Niejednokrotnie. To słuchaj...
1: Zachowujmy się po polsku. Nie znam, więc się wypowiem. My tak nie robimy.
0: Nie. To jest dość istotne zastrzeżenie.
1: Tak.
0: I co gorsza prawdziwe. Wiesz co? Ponieważ my nie będziemy nauczać, więc ja teraz chciałem, żebyśmy posłuchali utworu śpiewanego przez kaznodzieję.
1: Bardzo dobrze. Kaznodzieja... Do piosenki wystąp.

0: Skip James, Hard Time Floor Killing Blues.
1: Znaczy, że work song.
0: Znaczy, że work song, znaczy, że blues.
1: Tak.
0: I Delta Mississippi.
1: I że ciężko.
0: Raczej ciężko. Początek XX wieku, Delta Mississippi. Chociaż to było nagrane w latach 50.
1: Myślisz, że teraz jest o wiele lepiej?
0: Nie. A co?
1: Tak chciałem zapytać, bo ty masz znajomych na świecie.
0: A.
1: Po angielsku mówisz, może czytasz też po angielsku, to może się pociekawiałeś. Nie wiem, ja to tam się nie znam.
0: Wiesz co?
1: Dlatego nic nie mówię.
0: Są pewne podobieństwa. Różnice też. Ale chyba nie jakościowe tylko.
1: To po postulatach?
0: No wiesz,
1: słabo trochę.
0: Słabo, wiesz co, ale z drugiej strony, no wiesz, to jest tak, że pewne rzeczy są tak głęboko zaszyte w mentalu. Jest taki film.
1: Jakie na przykład są z tych pozaszywanych? Poza Esperalem oczywiście.
0: No tak, ale to...
1: Ale to z innej dziedziny.
0: To jest zupełnie inna dziedzina. Wiesz co, ja myślę, że wszelkiego rodzaju uprzedzenia będące podstawą do dyskryminacji. Inna sprawa, że nazbyt...
1: Ale my tu o niewolnictwie mówimy.
0: O niewolnictwie mówimy. To nie, no to niewolnictwa...
1: To też w mentalu jest zaszyte, myślisz?
0: Tak.
1: Tak?
0: Taka potrzeba posiadania i dominowania drugiego człowieka. No, tylko, że myślę, że tym razem bielszy kołnierzyk chce posiadać troszkę mniej białe kołnierzyki.
1: Nie, te niebieskie, tak?
0: Tak, a bank chce posiadać kredytobiorców na nie nazbyt długiej smecze. Rozumiesz?
1: No nie wiem, jak to wygląda.
0: Ja też nie wiem, to są takie bardziej intuicje, rozumiesz, ale wydaje mi się, że gdzieś tam jakieś podobieństwa są.
1: No dobra, no niech będzie.
0: No nie wiem, no jest 1 maja, jesteśmy oflagowani, można trochę popłynąć.
1: Tak, i można ponarzekać oczywiście, jak to źle jest na świecie.
0: Tak, no dlatego są bluesy, bo my dzisiaj będziemy narzekali. Myślę, że możemy dzisiaj ponarzekać.
1: No właśnie, ty jesteś muzykiem, no to zaczynaj narzekanie. Opowiedz, jak to źle muzykowi jest w życiu jego robotniczym.
0: Ale mi nie jest źle.
1: No ale ty tu reprezentujesz.
0: Grupę zawodową. Grupę zawodową.
1: Chłopie,
0: to mam
1: przecież bez przerwy narzekacie, że jest źle.
0: No to ja nie narzekam, że jest źle.
1: Ale chodzisz na te spotkania, do SPAW-u, do ZAX-ów, do innych takich miejsc i raczej stamtąd przynosisz informację, że no jednak jest źle.
0: Wiesz co, bo jest...
1: Ale przypuszczam, że to nie jest źle w organizacji, tylko w ogóle źle jest.
0: Wiesz co, no w ogóle jest trochę trudno, bo to jest... Tak, że pewien typ muzyki właściwie od zawsze, jak przeglądamy annały muzyczne, interesujemy się historią muzyki, to okazuje się, że muzycy w jakimś sensie zawsze musieli jechać na grantach. Taki na przykład Jerzy Fryderyk Händel albo Jan Sebastian Bach. Mhm. No, typowi grantobiorcy. Nie? Mhm. To im zapewniało możliwość tworzenia takich rzeczy, których nie musieli sprzedawać za bilety. W tamtych czasach to było grać na jarmarkach. Sytuacja, w której Bach dostawał zamówienie, pozwalała mu napisać utwór nieco bardziej ambitny. Mhm. I teraz chodzi o to, że jeżeli na przykład przewiniemy troszkę do przodu i wylądujemy we współczesności, to okaże się, że są takie gatunki muzyki, które po prostu mają większą grupę odbiorców.
1: Tak. Są popularniejsze.
0: Są bardziej popularne, to wszystko się tam może troszkę lepiej zsumować. Można tam zrobić karierę. No nie jest tak, że każdemu się uda.
1: Znaczy zarobić można.
0: Można zarobić pieniądze, wiesz?
1: Okej, okay, dobrze.
0: No bo gdzieś to jednak ma znaczenie. Jeżeli
1: dobrze,
0: i tym zarabiam, to mogę na to poświęcać więcej czasu.
1: Tylko po prostu postulowałem precyzję.
0: Zdecydowanie.
1: Tu między zrobić karierę, a zrobić pieniądze jest wszak różnica, więc chciałem dopytać, o czym mówimy.
0: Mówimy tu o karierze rozumianej jako satysfakcjonujące wpływy na konto. Tak.
1: I to jest to kariera, tak? Jest ten aspekt kariery, który się monetyzuje.
0: Słuchaj, to jest ten aspekt kariery, który moim zdaniem po prostu pozwala na w miarę swobodne tworzenie muzyki. O ile zarabiasz na tej muzyce, o którą chcesz tworzyć.
1: Okej, okay, dobrze. No to teraz, jak już mamy to ustalone, to go on.
0: Go on.
1: Tak.
0: I teraz na przykład, jeżeli taki przykładowy muzyk chce tworzyć muzykę improwizowaną, to muzyka improwizowana nie ma jakiejś przerażająco ogromnej publiczności.
1: Nie ma.
0: Muzyka improwizowana wymaga, to jest wymagająca forma muzyki, bo nie można zagrać, znaczy dobra, można.
1: Uważaj, co mówisz.
0: Można, ale nie można.
1: Bo nie zostanie ci to zapomniane.
0: Można zagrać byle co, ale nie wypada zagrać byle czego. I to jest tak, że takie człowiek robiąc taką muzykę może mieć wrażenie, że wkładam bardzo wysiłku w coś, od czego nie dostaje tyle satysfakcji w drugą stronę. Nie dostaje koncertów, nie dostaje odpowiednich wynagrodzeń. W związku z czym muszę te pieniądze zarobić gdzie indziej. Albo idę do normalnej pracy, takiej pozamuzycznej, albo pracuję jako muzyk sesyjny, albo idę uczyć, albo cokolwiek. I wtedy to poczucie uczciwości wobec siebie samego zostaje wystawione na ciężką próbę.
1: Ze względu na to, że nie ma należytej gratyfikacji finansowej za muzykę, którą tworzysz w najlepszej wierze i w najlepiej pojętej uczciwości.
0: Tak.
1: Tak. O to chodzi?
0: O to chodzi. Nie jest to nic nowego, dodajmy dla ułatwienia.
1: A jak się ma do tego sytuacja grantowa, od której zacząłeś?
0: Sytuacja grantowa... No więc cóż, ja tu muszę powiedzieć, że ja nie jestem przesadnie zaawansowanym grantobiorcą. To by trzeba znaleźć kogoś, kto tych grantów wziął więcej ode mnie.
1: Nie jesteś uczestnikiem polskiej kultury muzycznej?
0: Rozumiem.
1: Przecież ona się na grantach opiera.
0: No więc ja chyba właśnie nie do końca się oparłem. Wiesz co, ja czasami piszę te wnioski o granty, natomiast to nie jest tak, że te granty płyną do mnie strumieniami. Czasami te granty są dawane na coś, czego ja po prostu nie chcę robić. No, na przykład ja nie chciałbym wziąć grantu na opracowanie muzyki, nie wiem, Kościuszki, czy Moniuszki, czy innego Uszki, bo to mnie nie interesuje.
1: Aha, czyli chcesz powiedzieć, że...
0: Tak samo jak nie napisałem grantu w roku Chopinowskim.
1: No jasne, czyli chodzi o to, że grantodawca nie trafia w twoje zapotrzebowanie, tak? Czy ty nie trafiasz w zapotrzebowanie grantodawcy?
0: Raczej odwrotnie. Ja nie trafiam w zapotrzebowanie grantodawcy. Grantodawca wymyśla sobie jakiś temat, kierunek interesujący go sposób realizacji. No on ma pieniądze, on decyduje, jest to naturalne.
1: A nie obawiasz się w takiej sytuacji, że... Gdyby jakimś zupełnie niewyobrażalnym zrządzeniem losu, grantodawca.
0: Taki przykładowy grantodawca.
1: Taki przykładowy, dajmy na to bynajmniej.
0: Niejednokrotnie.
1: Niejednokrotnie. I taki grantodawca, jakikolwiek by on nie był, czy ze sfery publicznej, czy ze sfery prywatnej, biznesowej, zdecydował, że on teraz będzie dawał granty na muzykę swobodnie improwizowaną. To nie sądzisz, że ci, którzy do tej pory nie zajmowali się muzyką swobodnie improwizowaną, również wystartowaliby po te granty?
0: Ależ oczywiście. Widzisz, ja...
1: To wtedy powstaje pytanie.
0: Tak.
1: Co z tą uczciwością?
0: Z uczciwością co...
1: Taką wobec siebie chociażby. Masz drugiego bluesa, bo myślę, że sytuacja nabrzmiała
0: Mam drugiego bluesa, ale to za momencik pójdzie drugi blues.
1: My po przerwie.
0: Ja teraz muszę powiedzieć wierszyk. Bo w tym wierszyku wszystko opisałem. Pamiętasz?
1: A, czyli my kończymy audycję już?
0: Nie.
1: Nie, dobrze.
0: Nie, to nie aż takie wszystko, takie doraźne wszystko. Pamiętasz tę książkę Kurta Vonneguta, gdzie Bokonon objawiał swą mądrość śpiewając różne takie czterowiersze rymowane?
1: Tak, tak.
0: Bo to jest podobna sytuacja. Nie pamiętam, jak się to nazywało. Tam był Lud 9 bodaj. Nieważne. Napisałem wierszyk o roku Chopinowskim, który perfekcyjnie tłumaczy ten mechanizm.
1: No dawaj.
0: On jest nawet w Rytmie Mazurach, zdaje się. Przyszedł rok Chopinowski, wypełniajmy wnioski. Wraz z przelewem przyszła wena. Teraz będę grał Chopina. Co powiesz?
1: Bardzo ładny wierszyk.
0: To ja puszczę bluesa.
1: Rozliczne talenty, ty puść bluesa, bo sytuacja nabrzmiała już.
0: Tak. Ale
1: są pytania, które wymagają odpowiedzi.
0: To ja puszczę bluesa.

0: Marvin Pontiac, a my dogi. Jest taka teoria spiskowa, że Marvin Pontiac żyje i tak naprawdę to on wymyślił Lou Reeda, a nie odwrotnie.
1: Tak, tak, taka teoria.
0: Mieszka
1: jest
0: w bazie wojskowej w stanie Nevada.
1: Oczywiście, ja, ale ze względu na to, że jest to nieistniejący Marvin Pontiac, to mam takie, a to zaryzykuję taką tezę.
0: Ryzykujże.
1: Że to doskonała ilustracja tego, o czym rozmawiamy, czyli o ciężkim losie muzyka. On nie istnieje.
0: Los muzyka czy tenże muzyk?
1: Nie, ciężki los.
0: Ciężki los.
1: W przypadku muzyka nie istnieje.
0: On jednocześnie istnieje i nie istnieje. On jest jak kot Schrödingera.
1: Nie, no dobra, dobra.
0: Nie, no poważnie.
1: No to kiedy istnieje, a kiedy nie istnieje?
0: Istnieje, jak musisz płacić rachunki.
1: Ale każdy musi płacić rachunki.
0: Tak, ale niektórzy mają normalną i trochę bardziej przewidywalną pracę.
1: A to po co idziecie do takiej pracy?
0: Wiesz co, bo to jest coś najcudowniejszego w życiu.
1: To po co narzekacie, jak uprawiacie coś najcudowniejszego w życiu?
0: Bo to równocześnie jest ciężkie. Ty byś chciał, żeby wszystko było jednocześnie białe w całości albo jednocześnie czarne w całości. To jest w kratkę.
1: Chciałbym, żeby nie bić piany wokół czegoś.
0: Ale nie
1: bije
0: piany, ja tylko informuję, że to jest w kratkę.
1: A ja myślę sobie, że to jest trochę w myśl zasady, jak Bóg da, to ksiądz ochrzci i jak wygodnie. Jak wygodnie ponarzekać, to wyjmujemy argumenty, które jednoznacznie będą świadczyć o tym, że jest źle. A jak jest nam wygodnie, to wyjmiemy argumenty, które pokazują, że to jest najcudowniejsza praca na świecie.
0: Wiesz
1: to jest
0: co?
1: Taki... To jest bardzo wygodna postawa, która w ogóle nie obejmuje konsekwencji wyborów.
0: Ależ obejmuje jak najbardziej, bo ona prowadzi do wyborów. Wiesz co, ja myślę, że w zawodzie muzyka coś, co się dzieje cały czas, to jest ważenie jednego i drugiego. Zadzwoniłem niedawno do kolegi. Potrzebowałem basisty, ale kolega powiedział, że on już właściwie na basie przestał grać. Poszedł do normalnej pracy. Mhm. Bo w jego wypadku zaczęły przeważać minusy. Mhm. I on uznał, że skoro tak, no to no dobra, to zrobię tak, żeby te minusy zredukować, rezygnuję z zawodu muzyka. Znam też przypadki ludzi, którzy cały czas grają, bo w ich wypadku no jakby plusów jest dużo więcej, co nie znaczy, że minusów nie ma. Wiesz co, ja...
1: Ja chciałem tutaj powiedzieć z tego miejsca...
0: Z tego,
1: co ja tu na nim, w tym miejscu jestem, to ja z tego miejsca chciałbym powiedzieć,
0: że
1: ważenie plusów i minusów występuje w każdej dziedzinie zawodowej. I nie wyróżniacie się pod tym względem nawet na jotę.
0: Ależ ja nie mówię, że się wyróżniamy. A jeżeli
1: ale
0: to
1: mówicie
0: nie,
1: za to tak, drodzy muzycy, bardzo często, jakbyście byli jedynymi obarczonymi tymi dylematami.
0: Nie. Dlaczego jedynymi? Skąd masz takie przekonanie, że twierdzimy, że są jedynymi?
1: Ze statystyki odsłuchu tego, co mówicie.
0: Ale ty się częściej kontaktujesz z muzykami niż na przykład z przedstawicielami handlowymi, zakładam.
1: No różnie.
0: A.
1: Przedstawiciele handlowi mniej narzekają.
0: No, zazwyczaj też w sytuacji, kiedy się kontaktują po to, żeby sprzedać produkt. Ja mówię o takich rozmowach prywatnych przy kawie.
1: Ja mówię o to absolutnie, o prywatnych przy kawie. Absolutnie o rozmowach prywatnych przy kawie czy przy czymkolwiek. Mhm. To jedna

0: Tak, w tej grupie zawodowej, którą jesteś uprzejmy reprezentować, no poczucie dojmującej niesprawiedliwości świata wobec was wygląda, jakby zdominowało wasze życia. A inni po prostu w ogóle nie mają pojęcia, jak jest wam ciężko. To jest oczywiście wniosek natury ogólnej. Jakiejś,
1: no ja sobie tak? zdaję sprawę, że mówimy tu
0: ze
1: o
0: wszystkimi
1: statystyce.
0: Słabościami tak. takiego uogólnienia.
1: Wiesz co,
0: natomiast się... skala nietakości jest tak wielka, im ktoś trzyma instrument bardziej.
1: Im bardziej, tym... No tak, to jak z prosiadkiem.
0: To jest wręcz przeciwnie, to jest dokładnie odwrotnie jak z puchatkiem.
1: Tak, że im bardziej zaglądał, to tym bardziej był właśnie.
0: Tak.
1: Wiesz co, no... Znowu myślę, że to jest trochę bardziej skomplikowane.
0: Jak wszystko.
1: Jak
0: jest
1: wszystko.
0: Zdecydowanie bardziej skomplikowane.
1: Ja myślę, że warto byłoby... trochę będę bronił kolegów muzyków.
0: Ależ oczywiście przecież...
1: Przystępuję do obrony.
0: Przecież my po to się tutaj spotkaliśmy,
1: żeby
0: się... No oczywiście, żeby użalić się, żeby no wreszcie tak. doważyć ten dramat i porutę.
1: No dobra, to ja teraz...
0: I ten ciężar.
1: To ja, słuchaj, chciałem teraz mówić takim tkliwym tonem.
0: Jest 1 maja.
1: A,
0: ludzie to... pracy.
1: To ludzie wy. Pracy. To my.
0: To wy, muzycy. To my. Ludzie pracy.
1: Ludzie pracy.
0: Liberales.
1: Wiesz co... No to jeśli chodzi o ludzi pracy muzycznej, wiesz co, to jest sytuacja jednak mimo wszystko dość specyficzna, dlatego że w większości zawodów, to znów jest wniosek ogólny ze wszystkimi
0: oczywiście,
1: minusami,
0: oczywiście, no...
1: w większości zawodów człowiek pracujący idzie się włączyć w jakąś istniejącą strukturę i ta struktura daje coś na kształt poczucia bezpieczeństwa, celu, zdejmuje z głowy konieczność podejmowania wszystkich decyzji.
0: Oczywiście.
1: Muzycy są z natury wrażliwcami, często osobami nadwrażliwymi, są indywidualistami i jeżeli ktoś nie załapał się do pracy w orkiestrze symfonicznej, to nie wpinającymi się...
0: Czytasz
1: w...
0: teraz jakąś definicję muzyka, tak? Rozumiem? Opisujesz model teoretyczny, tak?
1: Jadę freestylem.
0: Aha.
1: Ale generalnie tak, wiesz co? I teraz sobie myślę, że... Ja sobie myślę, że taki muzyk, który próbuje tworzyć muzykę, tak jak uważa to za stosowne, może czuć się troszkę niepodłączony do żadnego większego kolektywu, grupy, struktury, która dawałaby mu oparcie. Taki muzyk musi robić sam w zasadzie wszystko, no bo zazwyczaj nie ma zaplecza, dopóki się nie nazywasz Mick Jagger. Więc...
0: A Mick Jagger to co on... Jakie on ma zaplecze?
1: No ma ludzi, którzy trenują mu formę, ma ludzi, którzy robią mu promocję, organizują trasę.
0: Ale co, że rząd brytyjski mu zagwarantował to?
1: Myślę, że nie. Myślę, że on po prostu osiągnął na tyle wymierny sukces finansowy, że mógł tych ludzi pozatrudniać.
0: On prowadzi przedsiębiorstwo, które zatrudnia
1: tak.
0: wiele osób.
1: Tak, on jest CEO.
0: Jest, no to tak. To,
1: on
0: to
1: jest
0: rzeczywiście.
1: CEO. Natomiast znowu to jest tak, że on musiał sam tym CEO zostać. Udało się, nie no, w sumie gratuluję, stąsów lubię i szanuję. Natomiast...
0: Szczególnie instytucjonalny wymiar.
1: A wiesz, że nie? Muzykę bardziej.
0: Wciąż?
1: Wciąż, bardziej muzykę, mimo że to niby w kółko to samo, ale fajne takie. O. Słyszałeś Hackney Diamonds?
0: Jak słyszałem kiedyś raz stąsów, to i to też słyszałem.
1: W zasadzie tak.
0: A, no to po co miałem słuchać?
1: Bo
0: jak,
1: fajne.
0: Jak to mawiał Steve Lacy, słuchaj to, czego nie znasz, to znacznie ciekawsze.
1: To prawda, to prawda. No ale tak czy inaczej.
0: To tak a propos ciężkości.
1: No więc, wiesz, no muzyk, który próbuje iść w nieznane, muzyk, który próbuje tworzyć, z definicji będzie troszkę sami pozbawiony wsparcia i są momenty, kiedy to doskwiera. I stąd się może brać narzekanie. Bo, no też oczywiście istnieją muzycy cudownie wpięci w system, grający w big bandach, w orkiestrach, takich dobrych.
0: Mamy jakieś big bandy?
1: W Polsce nie.
0: A.
1: O świecie mówię. O zagranicy.
0: Ale nie, no musimy jakąś dyscyplinę zachować.
1: A, że tutaj o scenie krajowej. Orkiestry symfoniczne.
0: Orkiestry.
1: Może masz po prostu robotę. Przychodzisz i pitolisz tego
0: Brahmsa. Czyli wy po prostu w robocie jesteście. Wy chcecie być w robocie.
1: Właśnie nie chcemy. chcielibyśmy mieć takie plusy, ale jakie benefity, jak mają ludzie w robocie, ale chcielibyśmy robić to, co chcemy.
0: A, no jasne.
1: Chcielibyśmy zjeść ciastko
0: i mieć ciastko. Fantastyczna sytuacja.
1: Widzisz?
0: To jest dokładnie to. Chcesz powiedzieć, że tu leży clue, dlatego jest wam ciężko.
1: Wiesz co, myślę, że clue leży po prostu dlatego, że...
0: Znaczy clue leży dlatego, że się nie podniosło.
1: Clue leży dlatego, że przewróciło się, to niech leży. Natomiast wiesz co, ja myślę, że po prostu to jest tak. Sytuacja muzyka próbującego tworzyć w zgodzie ze sobą, próbującego tworzyć rzeczy nowe i grać rzeczy, których jeszcze nie słyszał. To jest sytuacja, w której taki muzyk, decydując się na to, w zasadzie wie, że trochę się wystawia na strzał, na niesprzedawalność większości swoich produkcji. I to jest tak, że no skoro się zdecydował, no to dlaczego narzeka?
0: Znaczy się, że chcącemu nie dzieje się krzywda.
1: No więc może się okazać, że po prostu w pewnym momencie takiemu muzykowi to jemu na przykład siły zabraknie. Rozumiesz?
0: To jak każdemu człowiekowi w jego drodze zawodowej w pewnym momencie istnieje ryzyko, może zabraknąć siły.
1: Tak.
0: Nawet temu, za którym stoi struktura, która z takim pożądaniem w głosie, powiedziałeś, zapewnia tyle fajnych rzeczy. Mhm.
1: To pożądanie było? No, myślałem, że chrypka.
0: Znaczy taka zazdrość.
1: Zazdrość trochę tak.
0: Tak, zazdrość.
1: Zazdrość trochę tak. Chociaż ja sobie zdaję sprawę, że wpięcie się w jakąkolwiek strukturę byłoby też ograniczające, więc tak naprawdę może nie do końca. Wsparcie by się czasem przydało, dlatego na przykład powstał Związek Zawodowy Muzyków, który zaczyna swoją działalność i na razie wsparcia nie zapewnia. No ale...
0: I czym Związek Zawodowy ma w planie się zajmować? No jest w takim formatywnym okresie.
1: Wiesz, no, w tym momencie to jest okres formatywny i w tym momencie to jest kwestia na przykład pracy nad ustawą o statusie muzyka zawodowego, która to ustawa pozwoli na przykład w sensowny i akceptowalny sposób odkładać sobie na emeryturę.
0: To, jak rozumiem, tak entry level, tak?
1: Tak, to jest totalnie entry level, ponieważ muzycy jako grupa zawodowa są traktowani po prostu jako przedsiębiorcy. Otóż pewne podobieństwa występują, ale występują też różnice dosyć zauważalne.
0: Co wam się nie podoba w traktowaniu was jako przedsiębiorców?
1: Nieprzystawalność.
0: To nie jest szydercze pytanie.
1: Ja rozumiem. Nie wyczułem ani cienia szydery. Natomiast zobacz, że taki przykładowy przedsiębiorca to jest osoba, która działa po to, żeby sprzedawać swój produkt. To jest totalnie czytelna sytuacja. Firma działa po to, żeby produkować i sprzedawać i zarabiać.
0: No przecież to wy właśnie tak działacie.
1: No właśnie nie do końca.
0: Montujecie repertuary płytowe.
1: Montujemy repertuary.
0: Chcecie płyty sprzedawać, chcecie sprzedawać koncerty. To czym to się różni?
1: Właśnie problem polega na tym, że firma w swojej pracy kieruje się wynikami sprzedażowymi. To jest dla firmy kryterium ostateczne, dla nas nie jest. Mówię przynajmniej o tej grupie, która chce tworzyć muzykę uczciwą, kreatywną. W tym momencie może się okazać, że...
0: No ale to jest margines środowiska muzycznego. Większość chce roboty.
1: Wiesz co, ale ja tak naprawdę na tym marginesie jestem.
0: Nie, ja rozumiem, że to jest margines, który ciebie boli osobiście, ponieważ...
1: Tak. Ale, nie czuję się, nie
0: ale
1: czuję
0: spróbujmy
1: się
0: od tego zdystansować, ponieważ Związek Zawodowy Muzyków nie zadba również o interesy twoje, jeżeli będziesz w marginesie takim.
1: No to.
0: On po prostu zadba
1: o interesy statystycznego muzyka.
0: No i statystyczny muzyk nie jest zainteresowany sytuacją kreacyjną, tylko sytuacją joba, worka. Czy jak tam to worka. Się mówi?
1: Joba chyba, albo giga.
0: Ale worka.
1: Giga. Worka mi się podoba fraza. Worka, jak worka na Ubugorze. Wiesz co, ja tam nie wiem.
0: Nie, ale to są dosyć istotne pytania, wydaje mi się.
1: Bardzo, tak.
0: Dlatego je trochę... Tak staram się w ramach bycia adwokatem diabła.
1: No ja zauważyłem, że
0: zadawać,
1: tak,
0: bo...
1: No bo je trzeba zadać.
0: To wypadałoby je przynajmniej trochę zadawać.
1: Wiesz co, wypadałoby
0: A ja słyszałem, że jest też taka grupa wśród muzyków, która uważa się za elitę.
1: Też słyszałem, tak.
0: To, To na czym elitarność muzyka polega?
1: Tych elit.
0: Nie, ale powiedz mnie.
1: Słuchaj, tych elit jest kilka i on...
0: Elitarność jest stopniowalna, ja rozumiem.
1: Ale, nie ten pierwszy akt. Elitarność jest równoległa.
0: To jest jak rzeczywistość oczywiście, to wiadomo.
1: Tak. Nie, elitarność w muzyce jest równoległa. Istnieje grupa muzyków, na przykład jest to często muzyka, bywają to muzycy związani ze środowiskami akademickimi, gdzie prestiżem jest status, gdzie o prestiżu decyduje o pozycji, decyduje status finansowy. To jakim samochodem jeździsz, to gdzie byłeś na wakacjach, ma być sukces. Ma być sukces, bo to znaczy, że jesteś dobrym muzykiem.
0: A jak to się ma do elitarności?
1: No to jest kryterium przynależności do tej elity. Druga elita...
0: Czyli to jest trochę tak, że ci owi dżentelmeni i panie, nie wiem, nie wiem jak reprezentowany jest parytet w tej grupie.
1: Ja też nie do końca zdaję sobie sprawę. Przedkładają nad wszystko sukces wymierny i materialny.
0: Czyli kreacyjne rzeczy to niekoniecznie.
1: Kreacyjne rzeczy to niekoniecznie, natomiast...
0: Ale za to, żeby cash flow był.
1: Tak, żeby cash flow występował w ilościach satysfakcjonujących, ale z kolei druga elita, kompletnie równoległa, to może być elita, do której kluczem wejścia do tej elity jest sprawność techniczna, wirtuozeria. Że oto ja się czuję elitą, bo potrafię zagrać tak szybko sweepy, że mi się metronom skończy.
0: Rozumiem.
1: Innego typu elita, że ja jestem elitą, bo gram na największych salach albo na największych stadionach. A to, że gram w kółko to samo, to nie ma znaczenia. Ważne, że ja tam występuję.
0: I Związek Zawodowy Muzyków chciałby reprezentować wszystkich. Wszystkich, znaczy wszystkie równoległe elity.
1: Wiesz co, Związek Zawodowy Muzyków ma na razie do robienia rzeczy tak podstawowe, że na tak podstawowym poziomie to jest możliwe.
0: Rozumiem. Czas chyba na następnego bluesa.
1: Zdecydowanie tak.
0: Bo musimy wyhamować trochę.
1: Jesteśmy oflagowani. To jak się człowiek rozpędzi
0: z jakąś lodowatą piosenkę trzeba puścić teraz. Masz jakąś lodowatą? Nie masz.
1: Mam.
0: Nie, masz lodowatego bluesa?
1: Mam lodowatego bluesa.
0: Blues zamarzniętej delty?
1: Wiesz co? Zobaczę, co mam.
0: Czy ze Śląska?
1: Są granice.

0: L.R. Burnside, Jumper on a Line, czyli piosenka o suszącym się sweterku. W Delcie.
1: No to dramat.
0: No, sweterek się suszy. Ale w ogóle jest sucho, rozumiesz?
1: Sucho, to tak.
0: To, wiesz, Delta w Delcie jest sucho? Ale jednakowoż sucho. Tak, tak.
1: No, zawsze znajdziecie problem.
0: No, stary, my od tego jesteśmy.
1: No dobra, a teraz... Ile zarabia miesięcznie muzyk? Średnio.
0: Świetne pytanie. Od zera do, nie wiem...
1: Do milionera, oczywiście, wiadomo.
0: Od zera do milionera, aż do milionera chyba nie.
1: Ja nie wiem.
0: Słuchaj, są muzycy, którzy zarabiają naprawdę dobra, zauważalne.
1: Ile zarabia muzyk jazzowy?
0: Od zera do całkiem porządnie. Widzisz, problem polega na tym, że muzyk jazzowy raczej nie zarobi za dużo na jazzie. No, chyba że wbił się w jakiś taki nurt tego rozpoznawalnego, rozchwytywanego na festiwalach, ale też ile tych festiwali jest? Nie tak dużo.
1: No, w każdym mieście jest festiwal.
0: W każdym mieście jest jakiś, jest jazz właściwie we wszystkim, ale...
1: Jest nawet jazz w lesie.
0: No, nawet w lesie jest jazz.
1: I tak. W ruinach jest jazz.
0: Jest. Mhm. No to, ale to się próbuje odbudować pomału.
1: Wiadomo.
0: No tak, ale w ruinach grałem, w lesie nie grałem. Natomiast, wiesz co... No...
1: A w lesie grał kiedyś chyba James Newton.
0: O, proszę. Znaczy ja w lesie...
1: Przyniosę kiedyś muzykę.
0: Przynieś Jamesa muzykę z lasu. Ale z lasu.
1: Nie, nie z lasu, Jamesa Newtona.
0: Po prostu Jamesa Newtona.
1: Lepiej będzie dla nas.
0: Dobrze. To...
1: Wszystkich ze słuchaczami przede wszystkim włącznie.
0: Tak, to ja poproszę o muzykę Jamesa Newtona, nie z lasu.
1: I nie jest to James Newton Howard. To jest po prostu James Newton.
0: Po prostu James Newton jako taki.
1: Taki fleciki poprzeczne.
0: Poprzeczne fleciki.
1: Zostawmy na razie.
0: Dobra.
1: Ile zarabia muzyk jazzowy? Średnio, mów mi. Na jazzie.
0: Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia.
1: Ty, to może nie jest tak źle.
0: Dlaczego?
1: No przecież nie wiadomo, ile zarabia.
0: A, wiesz co, nie. Nie wiem, czy jest tak źle, czy nie jest tak źle. Próbuję teraz jakoś to sobie zobiektywizować.
1: Ale tak,
0: jeżeli wiem mniej więcej, ile wynoszą, nie rozmawiamy o tym, ile kto zarabia.
1: Natomiast... Nie, no dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają.
0: Natomiast wiem mniej więcej, jakie są stawki.
1: Elity też.
0: Aczkolwiek leksem się podjeżdża. No ale to jest inna sprawa. Natomiast widzisz, cholera, trudno powiedzieć. Myślę, że może zdarzyć się bardzo dobry miesiąc i bardzo dobry miesiąc to może być 15.
1: Dlatego o średnio, 15 miesięcznie. Tak?
0: Ale może być też zero. I to może być miesiąc obok miesiąca.
1: Zero?
0: Zero. Dlatego wielu ludzi, którzy zajmują się jazzem, próbują robić coś obok tego, na przykład załapać się na jakiejś uczelni albo w szkole.
1: A czy te 10-15, o których mówiłeś, to jest ten jazz, który wprost ilustruje potrzebę kreacji? Czy to taki jazz, że tam
0: Maczku, ja
1: septymolka
0: ja, ja, ja
1: się
0: nie
1: może...
0: Ja nie mam zielonego pojęcia, bo tak naprawdę...
1: Ale takie... co, o tym też nie rozmawiacie?
0: Wiesz co, to jest troszeczkę tak, że takie stawki, które są zauważalne, płacą duże festiwale, które zapraszają cię i to bliżej statusu gwiazdy.
1: Nie, no to ja rozumiem.
0: W jednym miesiącu raczej nie zdarzą ci się 3, 4, 5 takich festiwali, może 2. Czyli to by znaczyło, że być może za te festiwale zarobisz coś między piątką a nie wiem czym. W zależności jakie stawki, ale to nie są jakieś niebotyczne pieniądze. Naprawdę nie są. Są grania klubowe, ale w klubach kluby bardzo często podstępują wobec muzyków trudno powiedzieć fair czy nie fair, po prostu traktują ich bardzo zimno biznesowo. W sensie, że my chcemy część wpływów z biletów, no bo my musimy funkcjonować, część pieniędzy idzie na nagłośnienie, bo ten facet też tu pracuje. To, co zostaje, jest dla was i często to, co zostaje, jest słabe. Ja rozmawiałem niedawno, miałem takie zderzenie z kolegami, z którymi tak sobie czasami muzykujemy. Pojawił się pomysł, żeby zagrać koncert w Poznaniu. Tylko, że jak okazało się, ile byśmy tam zarobili, okazało się, że my na całym koncercie nie zarobimy na bramki jednego samochodu, żeby przejechał po autostradzie. Koncert się nie odbył.
1: No tak, tak.
0: No bo to się po prostu nie oblicza. Natomiast kolega potem mi powiedział, że jego zespół zagrał kilka takich bankrut turów właśnie, że było, wiesz, w mediach to wyglądało społecznościowych super. 5 koncertów pod rząd, trasa po Polsce, no kurczę, zazdroszczę. Tylko, że potem się okazuje na to, że chłopaki się zrzucili na benzynę.
1: No to rzeczywiście jest najgorzej.
0: Wiesz co? To po prostu znaczy, że... I mówimy tu, to akurat sytuacja rock'n'rollowa, natomiast ludzi, którzy nie grają coverów, tylko po prostu chcą robić swoje piosenki. Tak wyglądają grania klubowe. Grania klubowe opłaca się w miarę czasami zagrać w mieście, w którym mieszkasz, bo nie masz kosztów dojazdu, nie masz kosztów hotelu. Po prostu zamiast siedzieć wieczorem w domu, zagrasz w klubie. Jeżeli to jest sensowny klub, gdzie ludzie słuchają muzyki i możesz zagrać swoje, to ma sens. Nawet jeżeli nie wrócisz...
1: Czyli wtedy zabezpieczasz flankę satysfakcji tej
0: tak, no i wrócę z czymkolwiek. Jak po takim koncercie będę miał na struny nowe, to w ogóle luz, nie? Wolę to niż siedzieć w domu. Natomiast jeśli chodzi o takie miejsca, które generują zauważalne pieniądze, to tego jest bardzo mało. I do takich miejsc, żeby się dostać, to trzeba nad tym dość solidnie popracować. I takich dobrze płatnych koncertów w ciągu roku to masz kilkanaście, jak dobrze pójdzie. Więc w zasadzie większość muzyków próbuje robić, oprócz tworzenia muzyki kreatywnej, mówię o tych ludziach, którzy chcą to robić, próbują znaleźć jeszcze jakiś dodatkowy zawód. Ja się przyznam, pracuję jako muzyk sesyjny.
1: Nie, no jasne.
0: Uczę na pół etatu. Są ludzie, którzy pracują na uczelniach wyższych. No wtedy, jeżeli naprawdę są fajnymi muzykami, to przynajmniej na tych uczelniach robią coś bardzo bliskiego, bardzo pokrewnego z tym, czym zajmują się w działaniach artystycznych. Próbują tego uczyć. I to może też być jakoś satysfakcjonujące artystycznie, chociaż to jest zupełnie inna praca. Ale okej, można mówić, że zajmują się tym samym. Natomiast no, realia życia po prostu zmuszają do znalezienia jakiejś dodatkowej pracy, jeżeli decydujesz się na granie muzyki improwizowanej, jazzu, raczej z samego tego może być kłopot, żeby się utrzymać. Nawet jeżeli zdarzy się jeden taki cudowny, wybitny miesiąc, że po prostu cash flow jest imponujący, to zaraz będzie taki, że cash flow nie wystąpi. Inną grupą z kolei są muzycy, którzy mają kontrakt sesyjny i jeżdżą trasy z gwiazdami. No tamten cash flow jest w miarę stabilny, ale też nieobłędny.
1: I to już bardziej przypomina systemową pracę.
0: To już trochę bardziej przypomina systemową pracę, że nie wiesz, ile koncertów będziesz miał zagwarantowanych w miesiącu, ale wiesz, że te koncerty będą. Jeżeli pracujesz z gwiazdą, która ma ustabilizowany rok koncertowy, to wiesz, że wtedy będzie przerwa, wtedy nagrywamy płytę, wtedy wracamy na trasę. To jakoś można planować. Natomiast to też jest sytuacja nie do końca stabilna, taka, że co miesiąc wpływa mi na konto. Nie wpływa.
1: A czy to jest tak, że muzycy otwierają swoje działalności gospodarcze, żeby zostać muzykami? Jak to się dzieje?
0: Nie opłaca się. Nie opłaca się, dlatego że w tym momencie, no, to jest ta ustawa o statusie muzyka zawodowego. To jest tak,
1: znaczy,
0: że...
1: Jak to nie opłaca się?
0: Koszty dodatkowe, znaczy to jest tak, jeżeli masz firmę, to musisz płacić ZUS i musisz płacić ubezpieczenie zdrowotne.
1: Oczywiście, tak. Jak wszyscy posiadający firmę.
0: Jak wszyscy. Mhm. Problem polega na tym, że jeżeli masz firmę, która na przykład produkuje i sprzedaje okna, to mniej, masz mniej więcej stabilny dochód miesięcznie. Są oczywiście fluktuacje, ale możesz jakoś w skali roku to przewidzieć. Jeżeli jesteś muzykiem, parę rzeczy jest nieprzewidywalnych. To znaczy, że jeżeli masz miesiąc, kiedy cash flow masz zero, a musisz płacić, to nagle odkrywasz, że jesteś zauważalny, pieniądze w plecy, a zarobiłeś nic.
1: No tak, tak, ale mówisz teraz o firmie, która produkuje okna i jak wyobrażasz sobie tę firmę dzisiaj, kiedy ona już większość inwestycji popełniła wiele lat temu, dopracowała się już stabilności. No, to może jakbyście pootwierali firmy 15 lat temu czy 20, to już mielibyście stabilne firmy.
0: Wiesz co? Nie, ponieważ strasznie trudno w zawodzie muzyka jest o taki progres, jaki może zrobić firma produkująca coś. Ja znam osobiście jednego muzyka, który ma swoją firmę. To nie jest tak, że jemu ta firma działa tak, że on po prostu sypia na dolarach, jak Sknerus ma kwacz w swoim skarbcu, ale on do tego
1: co
0: podszedł...
1: Co jest tak naprawdę progiem satysfakcji?
0: Co myślę...
1: Etosowym takim.
0: Etosowym, tak, jak najbardziej.
1: Znaczy tak o sobie myślicie, że fajnie by było.
0: Nie, nie aż nie? Tak, nie aż tak, nie, nie. Nie aż tak.
1: Pytam o średnią tradycję.
0: Nie, nie, nie, średnia...
1: Krajową.
0: To, średnia krajowa to po prostu, żeby zapłacić rachunki i móc grać. Mm-hmm. To co chce. Natomiast myślę, że to jest jednak średnia krajowa, czyli nie jest tak przeraźliwie najgorzej. Natomiast tenże konkretny muzyk, żeby jemu się to zaczęło bilansować, on zrobił kompletną firmę usługowo-produkcyjną, to znaczy on przez swoją firmę przepuszcza swoje koncerty, mm-hmm. swoje usługi lektorskie, ponieważ również ma coś poza muzyką, mm-hmm. przepuszcza przez tę firmę swoją produkcję oraz sprzedaż płyt, przepuszcza przez tę firmę również produkcję i sprzedaż reklamujących jego płyty magnesów na lodówki na przykład.
1: Nie no, prowadzi przedsiębiorstwo. Prowadzi, jak Rolling Stones, tylko w mikro.
0: Tylko, że w skali mikro jednoosobowe przedsiębiorstwo i w takiej sytuacji...
1: Ma uboższy merchandising.
0: No troszeczkę tak i może trochę mniej samolotów do dyspozycji.
1: Oczywiście, no ale nie wszystko naraz. No.
0: Nie, nie, nie, oczywiście.
1: Stonesi byli tutaj w 68, wtedy... Nie przylatywali swoim samolotem.
0: Chyba nie.
1: No właśnie.
0: Chyba nie.
1: Tak sobie pomyślałem, że może jest jakiś progres w działaniu.
0: Wiesz co?
1: Zakładany.
0: Trudno powiedzieć. Z tego, co wiem, to ten biznes się jakoś kręci. Nie na zasadzie, że jest rozwój i że co roku jest coraz lepiej i można robić kolejne inwestycje, tylko jest jakaś sytuacja konstans mniej więcej. Po prostu dlatego, że rynek dość szybko się wysyca, no bo to jest też człowiek, który tworzy muzykę autorską. Na tą muzykę autorską zapotrzebowanie jest jakieś. On to zapotrzebowanie zaspokaja. Natomiast troszkę nie ma jak wyskoczyć ze swojej niszy po prostu, no bo musiałby z tej muzyki autorskiej zrobić coś, czego on nie chce robić. Tak rozumiem. Czyli to jest tak, że ze względu na... szukam tego
1: terminu. Czy podejrzewasz, że tak jest, czy pytałeś?
0: Podejrzewam, że tak jest. Podejrzewam, że tak jest. Rozmawiałem o tym, że firma jakby jest dosyć stabilna, że nie ma progresu, że to nie jest tak, że jest boom, że to idzie coraz lepiej, tylko po prostu równo. To wiem. Natomiast reszta jest moją interpretacją, że jakby zasobność tej niszy rynku, którą zagospodarował, jest po prostu taka i troszkę nie ma... Jak wyciągnąć od tej niszy rynku więcej pieniędzy? Jak zrobić progresu? Jak wyjść do, jak poszerzyć sobie tę niszę?
1: A powiedz mi, czy byłoby możliwe przeprowadzić efektywne badanie zarobków muzyka? Muzyków.
0: Muzyków. Myślę, że byłoby to bardzo ciekawe.
1: Nie, to, że byłoby to ciekawe, to ja nie wątpię. Mhm. Czy byłoby możliwe?
0: Widzę przeszkody.
1: Jakie?
0: Takie, że muzycy bardzo często poruszają się w sferze nie do końca udokumentowanej.
1: A, czyli jest jednak Chicago lata 20.
0: Troszeczkę tak. Dość częstą praktyką jest to, że jak jest koncert, to jeden bierze na swoją umowę wszystko i dzieli z zespołem. Mhm. Jakaś umowa występuje, podatek jest odprowadzony, ale prościej jest, żeby to była jedna umowa, a nie na przykład.
1: Ja nie pytam po to, żeby wykazać, wykazać do jakiego stopnia rzeczywistość wymusza wpadanie do szarej strefy, bo to jest oczywiście straszna sytuacja, że, tak. że trzeba działać w szarej strefie, bo na przykład nie ma wyjścia innego. Mhm. Ja z tym nie będę w ogóle dyskutował. Tylko jakimś punktem wyjścia do oszacowania, jaki ten los jest, może byłoby dobrze dowiedzieć się, jakie są zarobki tych muzyków rzeczywiste.
0: Myślę, że byłoby to ciekawe. I...
1: Bo wtedy byłoby się od czego odbić.
0: Tak. Można by też wtedy sprawdzić, ile pieniędzy muzycy rzeczywiście zarabiają na nagraniu koncertów, na robieniu muzyki. Ile zarabiają obok grania koncertów. Wiem, jak to wygląda u mnie. Szala nie jest przechylona w stronę grania koncertów.
1: Nie, nie, no jasne, jasne. To...
0: Nawet wliczając te sesyjne.
1: Oczywiście. Oczywiście. Wyobrażam sobie, że tak może być. Natomiast poruszamy się cały czas w sferze hipotezy i tak się dzieje już od dekad, że się poruszamy w sferach hipotez. Mamy pewne wyobrażenia, każde jakieś, jak wyglądają te zarobki, natomiast to jest dziedzina, którą wyrażają liczby. Nic prostszego.
0: No akurat dziedzina zarobków, tak.
1: No, zacznijmy od czegoś. Takie może by... Bo może się też okazać, że rzeczywiście muzycy zarabiają tak mało, że no, cudem jest, że wytrzymują w tej pracy tyle lat. Ale może się okazać, że po zsumowaniu tego wszystkiego, co się w roku zarobiło, to średnia miesięczna niespecjalnie upoważnia do narzekania. Bo pojedynczych rzeczy nie widać.
0: No można by rzeczywiście spróbować takie badania zrobić. Myślę, że to byłoby ciekawe.
1: Myślę, że to jest, niezbędne, żeby zrobić, jakkolwiek konstruktywnie zacząć rozmawiać.
0: Tak. Tak.
1: Myślisz, że to jest w ogóle możliwe? Myślisz, że muzycy przystąpiliby do takiego badania?
0: Wiesz co, myślę, że mógłby być kłopot z zebraniem grupy reprezentatywnej.
1: A ilu tam tych muzyków, jak sądzisz, jest w ogóle?
0: Wiesz co, no ale to teraz zależy, o których mówimy. Mówimy o tych, którzy grają te największe koncerty, nagrywają płyty, czy mówimy też o tych, którzy zaczynają i grają po klubach?
1: Wszystkich. Wszystkich.
0: To od jasnej cholery.
1: Od jasnej cholery?
0: O.
1: No i właśnie obawiam się, że opowiadanie o jazzowym środowisku, jazzowym w rozumieniu tych muzyków, którzy starają się żyć z muzyki jazzowej,
0: no tak. Mówię,
1: że to właśnie jest od początku do końca niedookreślone i myślę sobie, że istnienie w tej szarej strefie może być w jakiś sposób wygodne, a może być traktowane jak excuse. To jest oczywiście prowokacyjna teza. Ale można byłoby tego typu prowokacji uniknąć, gdyby się w rzeczywistości dowiedzieć.
0: Ja myślę, że rzeczywiście takie policzenie byłoby sensowne, ale myślę, że w tym momencie to jest też dobry moment na kolejnego bluesa, no bo my przecież teraz ich nie policzymy.
1: Nie, no nie policzymy oczywiście, że nie policzymy.
0: Ale rzeczywiście to pytanie
1: jest
0: dobre. A
1: musimy utrzymać utrut... dramat,
0: tak,
1: porutę
0: tak,
1: no, i ucisk.
0: Przynajmniej 1 maja, skoro...
1: już nachodziliśmy dzisiaj.
0: Tak, ja już usiadłem na przykład, ale oflagowane tak troszeczkę ciągle jest.
1: Po prostu nie masz siły zdjąć flag z siebie i tak przystąpiłeś.
0: To z tego udręczenia, wiesz, to z tego udręczenia.
1: Z tej udręki łażenia po Warszawie po prostu.
0: Tak, i
1: tego oflagowania.
0: Nie zapominaj o cierpieniu, proszę.
1: O cierpieniu nie zapominam, cierpienie Iberales.
0: To ja w takim razie blues.
1: Ta jest.

0: No i proszę.
1: No i proszę, bardzo ładnie. Don Byron to był.
0: St. Louis Blues.
1: Tak jest.
0: Bug Music. Bug Music, płyta, genialna płyta.
1: Ostatnio opowiadałem o tym, nie ma sensu gadać jeszcze raz tego samego.
0: Tak, tym bardziej, że ta muzyka jest też za bardzo optymistyczna, a ja teraz zwrócić uwagę naszych słuchaczy.
1: Znaczy to już...
0: Na ciężki.
1: Już dramat muzyka już obrobiliśmy?
0: Słuchaj, bo się okazuje, że dramat muzyka to jest nic w porównaniu z ciężkim życiem dziennikarza.
1: Ja chciałem powiedzieć tylko, że... Tu, gdzie odbywa się audycja fizycznie, to jest miejsce, w którym wisi 17 gitar.
0: 16, 17 się dopiero robi.
1: No czyli jednak nędza, dramat, poruta. I cierpienie, bo to jest cierpienie oczekiwania na 17.
0: No jak oczywiście, sądzę. Tak.
1: 16 gitar, 16 instrumentów, jak to powiedziałeś, w większości lutniczych.
0: No bo one się czymś różnią i jeżeli idę na sesję nagraniową, no to nie opitolę wszystkiego na jednej.
1: No i naprawdę dramat.
0: Słuchaj, no...
1: Ja naprawdę szanuję wasz ból.
0: Ale chciałem ci powiedzieć, że na przykład mam tylko dwa wzmacniacze, a
1: wasz ból jest większy niż mój.
0: A przydałoby mi się jeszcze dwa, takie kanoniczne, nie, nawet
1: no to,
0: trzy.
1: Nie, no to wiadomo, a ty zbierasz, tę numizmatykę uprawiasz?
0: Nie, chodzi o to, że każde takie urządzenie gra troszkę innym brzmieniem. I jeżeli pracuję jako muzyk sesyjny, to przydałoby się, żebym miał w arsenale te kanoniczne brzmienie. Jeżeli gram swoje rzeczy, to ja mam dwie gitary, trzy, na których to gram swoje.
1: Czyli ty nie możesz grać swojej muzyki. Jakby się miało tak wydarzyć...
0: Ja nie mogę grać tylko swojej muzyki, jeżeli mam przerwę.
1: Poczekaj. Jakby się miało okazać, że nagle możesz grać swoją muzykę i z niej żyć, to ty musisz 14 gitar sprzedać. To jest dramat dopiero.
0: No i wtedy bym dopiero cierpiał.
1: I one są lutnicze, ty ich tak po prostu nie sprzedasz.
0: Miałbym komu są koledzy,
1: ale byś musiał sprzedać.
0: Wiesz co, nie, mógłbym je sobie zostawić.
1: No ale po co ci?
0: Wiesz co, dla przyjemności.
1: To zbieractwo jednak.
0: Nie, bo to jest fajne.
1: A, czyli zbieractwo. Fajne, no dobra, dobra.
0: Dobra, przepraszam, proszę mi tu nie odbijać piłeczki, tylko narzekać nad ciężkim życiem dziennikarza, proszę.
1: Ja nie będę narzekał.
0: Dlaczego? Bo... reprezentujesz środowisko. A środowisko...
1: Ja?
0: Tak.
1: To było dobre pytanie kilka lat temu.
0: A ja to miałem reprezentować środowisko, proszę, ja ciebie proszę narzekać.
1: No bo ty do tej pory grasz, ja już nie uprawiam.
0: Ale czy zdarza ci się teksty pisać?
1: Już nie.
0: W radio mówisz?
1: No, do mikrofonu mówię.
0: No to nie maruj, tylko reprezentuj.
1: Tu jestem prezenterem.
0: No to teraz będziesz reprezenterem.
1: Reprezenterem.
0: Bardzo proszę.
1: Zawód dziennikarza muzycznego nie istnieje, więc nie ma na co narzekać.
0: No ale pomimo to wychodzą pisma muzyczne. Dziennikarze próbują publikować w internecie muzyczni swoje publikacje.
1: No, to oczywiście,
0: publikacje.
1: Że próbują. No, internet zapewnia możliwość publikowania treści, które przyjdą autorowi do głowy.
0: Tak.
1: I dalej nie ma jak przywiązać waloru finansowego do tego.
0: Czyli jednak cierpienie.
1: Nie, ci ludzie po prostu nigdy nie byli profesjonalistami.
0: Czyli kryterium profesjonalności to jest zarabianie za to, co robisz.
1: Między innymi tak. Mhm. Nie ma wydziałów, na których by uczono dziennikarstwa muzycznego.
0: Są takie, że dziennikarstwo ogólne owszem, ale muzycznego nie.
1: Oczywiście, muzycznego nie, więc jakby sytuacji etosowej nie ma.
0: No ale na przykład z drugiej strony taki Chłopecki jako osoba pisząca o muzyce.
1: No, ale to głównie chyba pracował w radiu, w ZKP-ie.
0: No to ty wiesz lepiej, bo tego znałeś.
1: No ale to mówisz o ikonicznym...
0: No to jest ikona, ale ta ikona publikowała w tygodniku powszechnym.
1: Ale kiedy to było?
0: O wieki temu.
1: No to tak. A widzisz teraz teksty o muzyce w tygodniku powszechnym?
0: Nie.
1: No to właśnie tak jest teraz.
0: No to jeszcze nie macie gdzie publikować.
1: Oczywiście, że nie mamy. Ja to i tak miałem szczęście.
0: Ale ty mi to
1: wielkie szczęście.
0: Nie wprowadzaj mi tu elementów optymistycznych, tylko narzekaj. Jest 1 maja, Maćku.
1: Ale przede wszystkim trzeba zapamiętać. Nie ma dzisiaj czegoś takiego jak zawód dziennikarz.
0: W ogóle nie
1: ma. No bo
0: ma
1: nie ma gdzie publikować.
0: Ale czekaj, jakieś gazety wychodzą. No
1: jakie
0: to przecież
1: gazety
0: tam,
1: wychodzą?
0: No typu na przykład, nie wiem, Polityka, Newsweek, Wyborcza. No gazety ogólnego,
1: i ty zaglądasz tam i zauważasz tam coś, co mogłoby... sugerować, że jest gdzie opublikować tekst?
0: O muzyce czy taki w ogóle?
1: O muzyce, o tym rozmawiamy.
0: Nie no, w Newsweeku, w
1: Polityce. Bo jest jeszcze Wędkarz i tam też można byłoby tak, teoretycznie no, opublikować tekst, tylko oni nie publikują.
0: Kwartalnik kenologiczny, tak.
1: Oczywiście, i to, to jest pewnie. Kolejarz jeszcze.
0: Otoczak. Taki. Otoczak. Było takie pismo dla geologów, amatorów. Otoczak, ale już nie wychodzi.
1: Obawiam się, że łatwiej byłoby tam namówić redaktora naczelnego do publikowania tekstów o muzyce niż redakcję Polityki.
0: Ale czekaj, w Polityce i w Newsweeku są jakieś takie miejsca, gdzie pojawiają się wzmianki o płytach. Waham się przed użyciem słowa recenzja, no ale tam to jest tak określane.
1: Ale czy to
0: gwiazdki są.
1: Aha, no tak. Ale to chcesz powiedzieć, że redakcja rozpoznaje zagadnienie, zatrudnia autora, przecież robi to własnymi siłami.
0: Ale nie, czekaj, wydaje mi się, że są konkretni ludzie, którzy tam pisują te recenzje. Czy dostaje to szeregowa, nie wiem, pani Krysia czy pani Jola, która akurat przed chwilą pisała reportaż.
1: No dziennikarzy stowarzyszonych z konkretnymi tytułami, czyli takich będących w zasobniku. Mhm. Pewnie jest kilku, no i to oni no, dostają do napisania.
0: No to piszą, tak.
1: No to piszą, no to tak.
0: No tak, mi się nawet zdarzyło.
1: A zauważyłeś, kiedyś, że to jest forum wymiany myśli jakiejś?
0: Wiesz co, nie...
1: Bo jeżeli pomyślimy sobie o dziennikarstwie jako o czymś... Czymś na kształt łowienia płyt nowo ukazujących się i wzmiankowanie o nich, to nie jest żadne dziennikarstwo. Przecież.
0: Ale to czekaj, to powiedz mi w ogóle, bo my chyba musimy tu uzgodnić pojęcia, bo najpierw padła opcja, że adwokat diabła. To jest strasznie fajna robota.
1: Fajnie.
0: Słuchaj, bo zobacz, no padła taka sytuacja, że profesjonalny dziennikarz to jest taki, który publikuje i mu za to płacą. Jest to jedno z kryteriów.
1: Tak.
0: No ale padło jako pierwsze.
1: Tak.
0: Czyli jak rozumiem, owi dziennikarze stowarzyszeni z tymi dużymi tytułami, którzy o muzyce pisują, no to są profesjonalistami. No piszą tekst, pewnie coś za to dostają.
1: Tak, dostają albo wierszówkę, albo no, jeżeli mają pensję, no to po prostu no, w obrębie tej pensji.
0: No, ale tam coś po prostu, no dobra. Tak,
1: tak. Nie, no jeżeli mają pensję, no to jest.
0: Czyli jest to sytuacja profesjonalnego dziennikarstwa.
1: Tak.
0: A ty być może narzekasz. No i całe szczęście, bo jest 1 maja.
1: Przeczuwam, że tak ze stówkę można max za recenzję dostać.
0: No czyli pełen półprofesjonalizm.
1: Tak. Myślę, że Onet w ogóle nie zakłada sytuacji, że będzie publikował recenzję, za które musiałby zapłacić.
0: Aha. Czyli tamto amatorka. Raczej.
1: Wyborcza to się chyba już dawno temu wypisała z takich sytuacji.
0: Tego nie wiem.
1: Myślę, że wypisała się no, dobrych kilka lat temu. Bardzo dobrych kilka lat temu. Ale zresztą myślę, że gazety drukowane to w ogóle już jest sytuacja passé.
0: No trochę tak. Tak. To trochę się powoli będzie
1: wycofało. A zanim się stała passé, to te gazety postanowiły się przetransformować trochę z miejsc na dyskusje muzyczne o zjawiskach w muzyce. Czyli znowu to są te czasy, kiedy Andrzej Chłopecki
0: no tak,
1: pisywał swoje felietony. To są czasy niesłusznie, ale bardzo, bardzo dawno minione. Odkąd wielkie, poczytne dzienniki stały się słupami ogłoszeniowymi,
0: no
1: w których
0: rzeczywiście...
1: bardziej opłacalną sytuacją jest zapromować koncert, czy płytę, niż o niej opowiedzieć, czy wzbudzić wokół niej dyskusję, no to to jakby naturalną konsekwencją jest, że niknie też miejsce, bo wtedy musimy sprowadzić dziennikarstwo do szperania po nowościach. I oczywiście gdzieś tam będzie wzmianka o tym, że Rolling Stonesi wydali płytę. No,
0: no,
1: no tak. Tak, no tylko, że...
0: No, no tylko, że...
1: No, no litości. Przecież tak naprawdę nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, czy Stonesi wydali płytę, czy nie wydali płyty. Można byłoby zupełnie na luzie o tym nie napisać. Podobnie jak kolejnej reedycji Kind of Blue. Też można byłoby. I kolejnym wynalazku z muzyką Coltrane'a. Można byłoby o tym nie pisać, bo te wszystkie rzeczy, które są interesujące, nie muzycznie, tylko są, reprezentują jakieś zjawiska, opowiadają o jakichś zjawiskach, dzieją się zupełnie gdzie indziej.
0: Mhm. I te zjawiska, mówisz, są niezauważane przez dziennikarzy muzycznych i o tym się nie pojawiają teksty, ponieważ zawód dziennikarza muzycznego przestał de facto istnieć.
1: Myślę, że dziennikarze byli od początku mniej ideowi niż muzycy. Może mają mniej... Nie, to taka hipoteza robocza. Mhm. Może aspekt tego nie jest aż tak wielki.
0: No może.
1: Może, ale ja nie mówię tutaj tego znowu jakby tak prześmiewczo, złośliwie.
0: No bo też jakoś rzeczywiście widzę, że... No tak, jeżeli chcę poczytać czegoś o jeżeli chcę poczytać o muzyce, to jest tylko internet w zasadzie.
1: No jest internet, a w internecie każdy jest recenzentem wszystkiego.
0: No i tutaj się nad tym zastanowiłbym, ale to dopiero jeśli pozwolisz po kolejnym bluesie.
1: No dobra.
0: No to wiesz, bo o cierpieniu ma być.
1: Cierpmy. Słuchajmy bluesa i cierpmy.
2: Let's get this one down and then I'm gonna call it a day.
3: All right, John.
2: Okay. Raining here, storming on the deep blue sea.

0: John Lee Hooker, Deep Blue Sea. Internet, w którym to internecie każdy może być recenzentem. Technicznie tak. Ale jak to się stało, że dziennikarze, którzy jednak są profesjonalistami i wgląd mają wydawać, by się mogło głębszy, nikną w tym tłumie?
1: Dawno nie robiłem w internecie i w recenzjach. Ale powiedz mi, dlaczego ktoś miałby czytać to, co pisze w internecie i się do tego poważnie odnosić, skoro każdy może napisać wszystko?
0: Wiesz co, no ja na przykład mam coś takiego.
1: I każdy może każdego poczytać. I...
0: No wiesz, no jeżeli ten ktoś opublikuje w takim miejscu, żeby to było coś więcej niż 5 zdań na jakimś medium społecznościowym. Ja na przykład muszę ci powiedzieć, że jeżeli znajduję jakiś temat, który mnie interesuje, dotyczący konkretnego artysty czy konkretnej płyty, to najczęściej szukam tekstu w takim przykładowym jazzarium.pl. Bo tam jest tekst napisany od początku do końca. Mam wrażenie, że osoba, która ten tekst napisała, jeżeli pisze o płycie, to przesłuchała tę płytę i być może nawet wie coś o osobach, które tę płytę nagrały.
1: Ja tego... Tak, ale to jest underground kompletny.
0: Dobra, ale...
1: Ten typ postawy, jaki prezentowaliśmy z Kajtkiem od samego początku i ze wszystkimi autorami, którzy się po drodze pojawiali w Jazzarium, to jest fanaberia. To jest fanaberia, dziwactwo, coś po prostu takiego skansenicznego. Już.
0: Wiesz co, właśnie nie jestem pewny, czy skansenicznego, bo ty patrzysz na to tak
1: ja
0: strasznie.
1: Ja to nawet jestem pewien tego.
0: A ty jesteś pewien? A ja nie jestem.
1: A ty nie jesteś.
0: Ja nie jestem, bo widzisz, wydaje mi się, że to jest trochę jak za przeproszeniem z Wikipedią. To jest tak, że teoretycznie Wikipedia też jest skansenem. Natomiast w praktyce, jeżeli szukamy informacji, to w internecie ta Wikipedia wydaje się źródłem dosyć wiarygodnym.
1: I teraz naprawdę? Tak. Wikipedia z źródłem wiarygodnym?
0: Przynajmniej bardziej wiarygodnym niż wypowiedź losowego pana Henia na przysłowiowym Facebooku.
1: No ale dzisiaj o poczytności decyduje ilość lajków, a nie jakość tekstu, więc nie wiadomo dlaczego.
0: No tak, ale zobacz, to jest
1: kwestia
0: identyczna...
1: poziomowania się w wyszukiwarkach googlowskich czy jakichkolwiek innych. Zadecyduje o tym, kto gdzie kliknie i nie pomalujesz.
0: Wiesz co, z jednej strony amelinium, ale z drugiej strony właśnie nie amelinium, bo zobacz, że ludzie, którzy, umówmy się, osoby, które klikają w przykładowe Jazzarium, już pojedźmy po tymże portalu.
1: No, jedźmy.
0: To raczej nie są przypadkowi ludzie, którzy tam kliknęli, bo im wyskoczyło w Google. Tylko to są ludzie, którzy zainteresowali się konkretną płytą albo konkretnym wykonawcą.
1: No to w takim razie jest ich za mało, żeby takie przedsięwzięcie mogło funkcjonować na zasadach zakładających rozwój.
0: Czy nie zauważasz jakiejś paraleli do żywota muzyka?
1: Być może tak. Być może jest tu jakaś paralela, ale być może w ogóle tematy muzyki postrzegane inaczej niż entertainment, są po prostu głęboko nieinteresujące.
0: Wiesz co, no coś się zmieniło, że tak powiem, w strukturze kultury popularnej. Zobacz, że był taki moment, kiedy muzyka była w środku kultury popularnej, to dookoła muzyki tworzyły się subkultury. To muzyka
1: no to
0: była...
1: Tak,
0: kiedyś coś takiego. Pamiętamy
1: było,
0: to
1: tak,
0: jeszcze. Tak. Natomiast w tym momencie tak naprawdę nie wiadomo, co jest w środku, ale to na pewno nie jest muzyka.
1: Jeżeli udało się duże rzesze ludzi przekonać, że muzyka to entertainment przede wszystkim, no to nie będzie dziennikarzy. To znaczy... Ludzie wypowiadający się, sensowni ludzie, którzy mają zdolność wypowiedzenia się na temat muzyki, oczywiście oni

0: nad wszystkim dominuje głównie fakt, że jest niemożliwe zapłacenie rachunków za telefon, pisząc recenzję.
1: Czyli
0: po prostu jest to niemożliwe.
1: Ale już słuchaj,
0: ja pamiętam czasy, kiedy możliwe było płacenie prawie dowolnych rachunków, publikując teksty o muzyce. Doświadczyłem tego na własnej skórze.
1: No widzisz, no to ja powiem ci, pamiętam takiego czasu, żebym był w stanie płacić rachunki, grając tylko taką muzykę, jaką chcę grać.
0: Oczywiście dotyczyło to, żeby sprostować, nie z takiego detalicznego pisania wszędzie, tylko rzeczywiście stałej współpracy z dużą gazetą codzienną, z dużym dziennikiem.
1: No ale coś takiego jednak miało miejsce.
0: No miało miejsce i trwało 6 lat.
1: Fua.
0: Fenomenalnie. To może 4 lata.
1: No ale parzystą w każdym razie.
0: No generalnie tak, parzysta.
1: To ważne. No nie, dobrze, ale to jest okej.
0: Nie ma dzisiaj tej przestrzeni. Nie ma. Po prostu tej przestrzeni nie ma.
1: Czyli słuchaj.
0: I te wszystkie byty, które jeżeli ostały się dzisiaj, do dzisiaj, to one jeszcze być może mają jakiś powód, żeby nie zniknąć. No bo na przykład takie jazzarium tam jest z 2000 sylwetek muzyków, pewnie z 1000 ileś, czy 1500 wywiadów.
1: To jest konkret.
0: Kilka tysięcy recenzji. No jasne, to jest. Po liftingu tego kontentu na stronie jest znacznie mniej, bo trochę absurdalne byłoby trzymać newsy sprzed 13 lat, czy 14.
1: No tak, to trochę się mogłoby zdezaktualizować.
0: Trochę absurdalna sytuacja. Natomiast nie mam przekonania, bo ja chociaż nie piszę, to obserwuję. Nie mam przekonania, że dyskusja jest, czy dialog na ten temat, na temat muzyki, inny niż w rozumieniu mi się podoba i ten entertainmentowy, ten taki sybarycko-przyjemnościowy. Fajne, niefajne, dobry koncert, git było, ojej, ale dali. No to jak dziennikarstwo się miałoby sprowadzać do czegoś takiego, a bardzo często się sprowadza właśnie w tych komentarzach w mediach antyspołecznościowych.
1: No tak.
0: No to po pierwsze nie bardzo jest dziennikarstwo i nie bardzo jest w czym brać udział. Jeżeli ma to iść w stronę hagiografii, z kolei
1: ulubionego albo fenomenologii, artysty, gdzie opisujemy po prostu własne przeżycia wewnętrzne,
0: no tak, tak, bo
1: introspektywnej.
0: Przeżywanie człowieka jest kluczowym zajęciem użytkownika mediów antyspołecznościowych.
1: No tak.
0: Ludzie się głównie przeżywają.
1: Się.
0: Nie, tak, i nie biorą pod uwagę całej masy rzeczy, które wydawało się, że są bardzo ważne i warte wzięcia pod uwagę. Ja zawsze lubiłem umieszczać zdarzenia, czy płytowe, czy koncertowe w jakichś kontekstach. Tak, żeby pokazać, że no, nie rozpędzajmy się aż takie nowatorskie. To nie jest może, a być może ten artysta nie jest wizjonerem, tak jak wszyscy dookoła tutaj próbujecie opowiadać, bo coś tam się wydarzyło w przeszłości i on już to 330 tysięcy razy nagrał. Ja rozumiem, że w nowym pokoleniu ktoś odkrywa to i dla niego jest nowatorskie, ale jednak jest pewnego rodzaju historyczna ciągłość i rzeczy nie są jak pingwiny z Madagaskaru.
1: No, chyba nie do końca.
0: No, ale ten typ myślenia przegrał. Po prostu przegrał.
1: Słuchaj, no dawno nie
0: Komeda
1: słyszałem.
0: Komeda wielkim artystą był i basta. Nie ma dyskusji na ten temat, bo i po co ma być? Przecież nie będziemy rozmawiać o jakości Wyntona Marsalisa i gry na trąbie. Przecież wiadomo.
1: No,
0: przecież
1: właśnie
0: Wynton wielkim artystą jest.
1: No ja bym to akurat miał parę znaków zapytania.
0: Ty byś chciał o tym porozmawiać, bo rzecz nie w tym, czy Wynton wielkim jest, czy wielkim nie jest, tylko
1: ale
0: można na ten
1: rozmowa
0: temat
1: o tym może być ciekawa, aczkolwiek.
0: Nie może być ciekawa, ponieważ żeby była ciekawa, musi wyjść poza afiliację.
1: Musi dopuścić różne punkty widzenia.
0: A afiliacyjność jest podstawową sytuacją i łatwiej się okopać,

0: trudniej rozmawiać nawet na słabe argumenty, ale jednak na argumenty. No a jeżeli tak, no to o czym mamy rozmawiać? Słuchaj. Mamy rozmawiać o wykonaniu jakiegoś utworu muzyki współczesnej na warszawskiej jesieni? Naprawdę? To w ruchu muzycznym się może wydarzyć. Nie sądzę, żeby się wydarzyło.
1: Ruchu muzycznego nie czytałem już bardzo dawno.
0: A akurat przeszła przez metamorfozy różne. Ta gazeta, ten miesięcznik pod może, czy chyba dwumiesięcznik jakoś.
1: Whatever.
0: Więc oczywiście jest, no jest to gazeta skazana na sukces, ponieważ przynajmniej ta flanka finansowa jest zabezpieczona.
1: Będzie wychodziło, dopóki będzie cash flow.
0: Natomiast
1: oczywiście.
0: Gazeta każda inna, właściwie musi oczywiście zawalczyć pewnie o wsparcie jakieś instytucjonalne, bo to są programy wspierania. Mhm. Korzysta z tego Jazz Forum, kiedyś Jazz Press do tej pory korzysta, dla portali internetowych tego nie ma. Oczywiście więc, ale to nie jest forma skargi. Natomiast nie sposób jest dzisiaj myśleć o przedsięwzięciach związanych ze słowem, myślą, dyskursem muzycznym w kategoriach innych niż hobbystyczne. To jest po prostu pure fun.
1: Albo
0: jeżeli go masz, jesteś w stanie i już może dopracowałeś się czegoś, co no, trudniej się kasuje kilkanaście tysięcy tekstów niż 100 tekstów.
1: Tak.
0: Tak. No to ponieważ jest trudniej, a pewnie z tej generacji moich rówieśników, którzy jakieś tam dorobki mają, no to pewnie wzrasta jeszcze uczucie sentymentalizmu takiego i może my jesteśmy po prostu trochę retro i trochę nam szkoda. No.
1: Trochę
0: tym
1: szkoda.
0: Bardziej, że ojej, no już damy radę sfinansować te kilkanaście tysięcy rocznie, żeby był
1: portal, żeby stał serwer.
0: Żeby publikować jakieś teksty, żeby...
1: Słuchaj, no dawno...
0: Co, przecież można na Facebooku.
1: Dawno nie słyszałem tak solidnego narzekania. Szanuję.
0: No ale to fantastyczne, tym bardziej jest to ekstra, że nie ma zawodu.
1: No nie ma zawodu, no po prostu... Znaczy właśnie jest zawód.
0: Znaczy jest, no tak,
1: jest zawód, ale zawodu nie ma.
0: Ale profesji nie ma.
1: Profesji nie ma,
0: profesji
1: zgadza
0: nie
1: się.
0: Ma.
1: Wiesz co...
0: Ale też i różne rozgłośnie radiowe są dość pozamykane na sytuację dyskutowania o muzyce. Pozostaje oczywiście sfera YouTube'owa. Myślę, że to może tutaj. No
1: może, no może tutaj. Bo jednak
0: ale też
1: mam...
0: trzeba byłoby o czymś opowiedzieć. Inaczej no. Trochę niż afiliacyjnie. Dla mojego pokolenia, no, nie, zostawmy to pokolenie. Dla mnie to jest gruntownie nieinteresująca sytuacja nagrywać rolkę, w której będę się dzielił swoimi myślami.
1: Mhm. Bo?
0: Bo ja się już dzielę nimi 30 lat. To po pierwsze. Trochę mi się znudziło już się dzielić swoimi myślami. A poza tym tak naprawdę warto się podzielić nie tym, jaka myśl przyjdzie ci do głowy, tylko tym, co myślisz na dany temat. To są naprawdę dwie różne postawy.
1: No tak, bo jedno to jest strumień świadomości, a drugie to jest przemyślenia na konkretny temat w jakiejś sprawie.
0: No więc w jakiejś sprawie, na jakiś konkretny, niekonkretny temat, ale nie na zasadzie takiego flow of things. Właśnie wpadła mi do głowy myśl. No, to jest poetyka rolki.
1: No, to myślę, jest poetyka rolki, wiesz co?
0: Myślę, że ona jest fenomenalna dla narodu skrolującego. Dla mnie osobiście przypuszczam, że wielu moich kolegów młodszych czy starszych trochę nieakceptowana poetyka.
1: Mhm.
0: Dla mnie problem dodatkowy, bo nie bardzo mam język, jak opowiedzieć o muzyce, która jest dla mnie ważna, w sposób językiem, którego wymaga rolka.
1: Mm-hmm. Właśnie
0: to, nie jest, to nie jest problem, oczywiście, to nie jest niczyj inny problem niż mój.
1: Niż tych kilku osób, które twój, bądź kilku innych osób, które chciałyby coś o muzyce mówić. Ale powiedz mi,
0: opowiem ci,
1: czy może problemem nie jest to, że wy, dziennikarze, jesteście za mało elastyczni.
0: Ale
1: trochę tak samo jak my muzycy, bo zobacz, świat nam się...
0: Co?
1: Elastyczni to znaczy, zobacz, świat się zaczyna zmieniać. No. Już się pozmieniał. Przepraszam. Media się zmieniły.
0: No.
1: Sposób słuchania muzyki się zmienił.
0: Oczywiście.
1: Co oznacza, że i muzyk musi zacząć inaczej grać i może dziennikarz też musi zacząć jakoś inaczej opowiadać swoje historie.
0: Z pewnością. Ja rozpocznę niewątpliwie natychmiast inne opowiadanie o tym, o muzyce,
1: tak.
0: Jak muzycy przestaną wydawać płyty.
1: Dlaczego?
0: No przecież skoro się te czasy zmieniły, to kto słucha płyt dzisiaj?
1: Wiesz co? Myślę, że to jest...
0: Zacznijcie wydawać single.
1: Masa ludzi już wydaje single.
0: Ale masa ludzi robi bardzo różne rzeczy, tak. O których nawet nie mamy pojęcia, że je robią. A oni już na pewno
1: to może
0: robią
1: inaczej. Młodsze zespoły. Ja na przykład obserwuję taki zespół Rose Eye. Oni wydają single, oni wydają epki. Rzadko wydają płytę. Bardzo rzadko.
0: Fantastycznie. Niech robią to. Niech robią to. Będę mówił za siebie.
1: Tak.
0: Trudno jest mi zaprzeczyć ponad 30 latom, rokom.
1: Rokom, latom.
0: Nie. Ponad 30-letniej procedurze zastanawiania się nad muzyką. Nie mogę tego tak od tak unieważnić. Ja wiem, że zmieniają się czasy i w oczywisty sposób trzeba się do tego będzie prawdopodobnie jakoś dostosowywać, ale no, ja też się zmieniam. Tych lat jest coraz więcej. Elastyczności jest rzeczywiście we mnie na pewno o wiele mniej. Tej takiej narzędziowej.
1: No tak, bo myślę, że właśnie o tę narzędziową chodzi. Ja teraz włączę się dla odmiany ze swoim wątkiem osobistym, bo zauważam pewną paralelę. Wydaje mi się, że to jest tak, że chyba nie chodzi o to, żeby zacząć robić coś zupełnie innego od tego, co robimy. No bo ja nie po to gram od tylu lat, ty nie po to od tylu lat zastanawiasz się nad muzyką, piszesz, nie piszesz, coś z tym robisz, żeby teraz nagle to skasować i zacząć robić coś zupełnie inaczej i zupełnie innego. Natomiast
0: myślę, to powiedziałem to przed chwilą.
1: Tak, chciałem powtórzyć, tak zacytować mądrego człowieka.
0: Taka repetytywność.
1: Tak, tak, tak.
0: To jest uczenie przez powtarzanie.
1: Tak, to jest taka forma jak u Filipa Glassa, że wiesz. To jest taka forma jak u Filipa Glassa, wiesz.
0: Tak.
1: To jest taka forma jak u Filipa Glassa, wiesz. No więc tak właśnie pomyślałem, że może to jest kwestia tego, żeby spróbować doprowadzić do sytuacji jakiegoś sensownego namysłu nad nowymi formami.
0: Być może tak, być może tak. Nie czuję się specjalnie, powiem szczerze, nie czuję się specjalnie predestynowany do tego, żeby poszukiwać nowych form. Zobaczymy. Może te formy zostaną mądrością zbiorową znalezione. Trudno powiedzieć.
1: Trudno. To ja wobec
0: mnie
1: tego...
0: Mnie jest z pewnością trudno się odnaleźć w poetyce rolki. Nie bardzo potrafię też na początku wyobrazić sobie siebie, jak mam odzywać się do człowieka scrollującego. To jest taki nowy typ. Homo erectus, homo sapiens.
1: Homo scrollens?
0: Homo scrollens, tak.
1: To może zaczynać od frazy ty nie scrolluj przez chwilę. Nie pomoże.
0: No nie pomoże. No nie pomoże raczej to. No więc...
1: No tak, to jest kwestia zbicia wypowiedzi do...
0: Mam też świadomość, że chyba spada takie przeczucie, mam, że na dużych liczbach spada umiejętność skoncentrowania się na zbyt długim, zbyt wielowątkowym przekazie. No więc trzeba poszukać nowego języka. Ja go nie mam.
1: Ale to mogą być
0: jestem zdolnym człowiekiem, nie najgłupszym, ale to nie leży w moim zasobniku na stole.
1: Wiesz, ale myślę, że to nie leży w niczyim zasobniku. To jest kwestia ale pewnego wiesz, dyskursu, ja który mógłby
0: mam
1: zaistnieć.
0: Mam to gdzieś, w czyim to leży, w czyim nie leży. W moim nie leży. Nie jest to dla mnie prosto dostępne. My sobie tutaj gaworzymy co piątek w radiu Jazz Kultura. I to jest mniej więcej ta formuła, w której ja się dość dobrze czuję. Oczywiście bez wyobrażania sobie mistrzostwa w tym. Jasne. Ale jest to pewnego rodzaju poetyka. Pewien język, w którym nieco dogodniej mi się poruszać niż w estetyce rolki. Nic na to nie poradzę. No nie mogę też być mimo wszystko depozytariuszem wszystkich dziennikarskich cierpień i nie chcę narzekać. Dlaczego wielu...
1: No pierwszy Maja Szlak trafił. No.
0: Nie chcę tak strasznie narzekać.
1: Tak strasznie nie.
0: Ale myślę, że i tak każde z tych środowisk powinno zanim zacznie robić cokolwiek, przyjrzeć się sobie.
1: I poddać się krytycznej refleksji.
0: I poddać się.
1: Bo tu jest nad czym refleksji. Się zastanawiać, bo...
0: Ja słyszę permanentnie od dekad zarzuty, które muzycy wystosowują wobec komentariatu dziennikarskiego. I mają z pewnością wiele racji. Ale chciałbym spotkać muzyka, który przesłuchałby chociaż jedną piątą płyt, które ja mam w głowie.
1: No to...
0: Chciałbym. Chciałbym tak poznać go. On przyjdzie, poda rękę.
1: Powie dzień dobry, chciałbym. To ja jestem.
0: Tak, to jestem ja. Oto ja.
1: Cały na,
0: jakość.
1: Cały na jakość.
0: Chciałbym to zrobić. Myślę, że zanim zaczniemy się recenzować wzajemnie, wypadałoby przeprowadzić autodiagnostykę.
1: No taka autodiagnostyka myślę, że jest...
0: Dlatego zasugerowałem policzenie, ile zarabia muzyk. Mhm. Mogę śmiało powiedzieć, ile jest w stanie maksymalnie zarobić dzisiaj dziennikarz muzyczny. Hmm. Tak.
1: Ale to było zbadane, czy po prostu wiesz?
0: Myślę, że znam wszystkich piszących.
1: A, no to tak. Dobra, to tak, to ja może po prostu wobec tego następnego bluesa, bo...
0: Oczywiście tak, bo jest najgorzej.
1: Jest najgorzej.
0: Proszę państwa, jest najgorzej.
1: Źle.
0: Jest pierwszy
1: maja. Niedobrze, niedobrze.
0: Bolą nogi po pochodzie, flaga ciśnie.
1: Tak, dokładnie. I nie łopoce.
0: Blues.
1: Czy łopoce?
0: Nie wiem.

0: Cassandra Wilson, Resurrection Blues, płyty Traveling Miles.
1: Fantastycznie. Nawet utwór Tutu potrafi być fajny.
0: Kto by pomyślał?
1: Mi się podoba.
0: Mi się?
1: Ale zagrali.
0: No ale stary, takiego czadu dali, że weź. Czyli, a ta gitarka, nie?
1: Czyli właśnie dziennikarstwo muzyczne.
0: Dziennikarstwo muzyczne współczesne, wiesz co?
1: Scrollingowe to tak.
0: Tak, ale wiesz co?
1: Scrolloludens.
0: Nie, Maćku, ale my zrobiliśmy koszmarny błąd. To w ogóle nie tak poszło.
1: Nie, wszystko
0: trzeba będzie od początku nagrać audycję.
1: Dobrze.
0: Bo zobacz, bo my powinniśmy, żeby było tak pierwszomajowo, walczyć przeciw i oskarżać. A my obaj doszliśmy do wniosku, że nam autodiagnostyki trzeba introspekcji i refleksji. Coś poszło nie tak. My się nie domagamy.
1: Wszystko poszło nie tak. Wszystko poszło nie tak, bo jak się okazuje, cały ten czas, jaki spędziliśmy, każdy tam na swój sposób, i doszliśmy dzisiaj do tego miejsca, w którym jesteśmy, to jest po prostu absurdalna strata czasu.
0: No tak.
1: Nauczyliśmy się niepomiernie dużo różnych rzeczy, które są nikomu niepotrzebne.
0: Ale
1: to
0: jest
1: dobre jako ukoronowanie święta pracy. Myślę, że to jest to.
0: Dobra, nikomu niepotrzebna robota. Ale czekaj, bo
1: której nikt nie słucha, nikt nie komentuje, a algorytmy mają ją gdzie?
0: Dokładnie.
1: Dokładnie tam.
0: Dokładnie tam. Wiesz co, ale ja się z tym nie zgodzę, bo ja teraz będę wplatał nutkę optymizmu, bo ty wiesz, komu najbardziej potrzebne jest moje granie?
1: No tobie.
0: No mi. No, i to jest strasznie fajne.
1: A nie, no to oczywiście, że tak.
0: No
1: oczywiście,
0: bo zobacz, że tak. Bo to jest taka sytuacja, w której pamiętasz, mówiliśmy o tym ważeniu plusów i minusów. To gdzieś tam się dokonuje w każdej pracy, masz rację. I w ogóle nie tylko w pracy. Wszędzie się dokonywa, czy dokonuje. Tak. To są chyba formy oboczne.
1: Pytanie, czy mamy siłę?
0: Tak, podążać za plusami, czy minusy przeważyły i mówimy, a...
1: I nie dajemy rady już.
0: Tak.
1: Bo nawet czasami plusy przeważają, ale sił brak. Albo widzimy deficyty tych sił. No, to są indywidualne decyzje.
0: I to są indywidualne decyzje i to jest indywidualna walka. Trudniejsza, łatwiejsza, zależy od dnia, zależy od...
1: Ania Gat mnie zapytała kiedyś, zresztą ustami Przemka Chmiela, który robił ze mną wywiad, dlaczego nie napisałem książki jeszcze.
0: Cudnie, co powiedziałeś.
1: No, byłem przy tym, ale... No, nie napisałem, bo nie sądzę, żebym miał coś do powiedzenia w książce. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że co innego wyobrażam sobie jako książkę, jako zwieńczenie pewnego procesu. Co innego wyobrażają sobie może młodsi oczekujący takiej książki. Ja nie sądzę, żebym miał coś do powiedzenia na książkę. I nie ma to kompletnie znaczenia, jak bardzo będziesz przekonywał mnie, że jest wręcz przeciwnie, ja go nie mam.
0: No a to jednakowoż ty miałbyś
1: tę książkę decydująca sytuacja.
0: Pisać, tak.
1: No więc po prostu nieprzekraczalna sytuacja.
0: Nieprzekraczalną sytuacją dla każdego z nas jest ten,
1: jest
0: że każdy
1: późno, więc
0: z nas
1: moglibyśmy sobie pozwolić teraz na skomentowanie tego wszystkiego nieco bardziej dosadnymi słowami, ale no jest to tak, to czego się nauczyliśmy, to czego ja się nauczyłem, do czego się przyzwyczaiłem, co wydaje się jakby to nieodłącznym komponentem widzenia, postrzegania spraw związanych z muzyką, jest niepotrzebne nikomu. Nie skarżę się, broń Boże, chociaż właściwie dzisiaj jest dobry dzień, jest dramat Poruta, syf i ojeju. To nie jest skarga. To po prostu nie jest potrzebne.
0: Stwierdzenie faktu. Tak, no wyjechaliśmy za główny nurt, daleko.
1: No to oczywiście, nawet się tam zadomowiliśmy, więc myślę, że nie ma za bardzo jak wrócić.
0: Co gorsza, myślę, że nie chcemy wracać.
1: O, pewnie tak. Nie, no wiadomo, no zadomowiliśmy się gdzieś na peryferiach. W szpitalu psychiatrycznym na peryferiach.
0: No i widzisz.
1: O. Luzik.
0: Luzik.
1: Ale tak ma bardzo wiele bytów. Może nie działających tyle czasu co Jazzarium, może nie działających, tyle czasu co Jazz Forum, tyle czasu co Jazz Press. No okej, okay, no.
0: Naturalna część procesu.
1: Absolutnie. Jeszcze nie znam odpowiedzi, czy warto być w głównym nurcie, czy nie warto. Na razie jeszcze wydaje mi się, że plusy bycia poza głównym nurtem przeważają. No i w sumie mam nadzieję, że jak już zorientuję się, że nie przeważają, to będę tak stary, że naprawdę nie będzie mi się chciało niczego zmieniać.
0: I to jest piękna puenta. Niech tak będzie. Słuchaj, to niech się święci 1 maja jeszcze przez 6 minut niech się święci. To
1: dobrze,
0: może...
1: oczywiście. To ja bluesa myślę, jakiegoś bluesa. Przecież.
0: Ciśniemy bluesem.
1: Masz jeszcze jakąś Kassandrę, bo ładne. Może ona coś tam jeszcze Milesa tam
0: zrobiła. Wiesz co, znajdę Kassandrę.
1: Wszystkie wersje Tutu są fajniejsze, jak robią to inni ludzie, niż Miles.
0: Tak.
1: Dużą
0: przyjemność. Ona nagrała tylko jedno Tutu na tej płycie, ale nagrała jeszcze kilka innych fajnych piosenek.
1: A jakie jeszcze tam są? Z takiego najlepiej, żeby... Masz tam jakąś pod ręką? Bo ja nie pamiętam tracklisty.
0: Seven Steps na przykład.
1: Nie, to jest ten okres Davisa, który był fajny.
0: No to prawda.
1: Fajny, fajowy był nawet.
0: Ale dali czadu.
1: Ale dali czadu.
0: Wiesz, ja nie pamiętam tracklisty, muszę do komputera spojrzeć.
1: No dobrze.
0: To ja będę patrzył jak...
1: Dobra, to ty patrz sobie do komputera, my tego utworu nie zapowiemy, może podamy go w playliście, może nie podamy. Jest święto, jeszcze 5 minut świętowania.
0: Tak, to my się trochę jeszcze oflagujemy i troszkę jeszcze pospacerujemy wobec tego.
1: Tak, a już w następnym tygodniu może będziemy w lepszych nastrojach i już nie będziemy narzekać na siebie wzajemnie.
0: Nie?
1: Nie wiem, może.
0: Nie, było.
1: Może.
0: Dobra, okay.
1: Próbuję sprawić, żeby nasi słuchacze pozostali z nami jeszcze na chwilę. Może.
0: Ewentualnie. No
1: może nie wiem.
0: Dobra.
1: Ale tak bym chciał, żeby...
0: Dobra, to ja, wiesz, ja przejdę do
1: Kassandry.
0: Żeby
1: dali nam jeszcze szansę jakąś. Z jedną,
0: no dobra. Kassandra, żebyśmy jej nie zagadali, proszę ja
1: ciebie. No to puszczaj. Dobranoc państwu. Maciej Karłowski.
0: Marcin Olak, dobranoc.

Dziękuję.

Thank you.